Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. To dobytek mój.

0: Radio gra, hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
3: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
1: Po reklamie.
0: Radio gra. Hity pełne.

0: Wtorek, 9 czerwca, na zegarach mamy 6:00, czas na pierwsze dziś wiadomości.
1: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Sprawdźmy, czym zajmowaliśmy się w poniedziałek.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Od kilku dni ponownie możemy korzystać z nowego roweru miejskiego w Toruniu. Operatorem jest firma Nextbike, a mieszkańcy mają do dyspozycji 250 rowerów na 60 stacjach. Nasz reporter Artur Stochla w poniedziałek był w centrum miasta i sprawdzał, czy wypożyczenie roweru jest tak proste, jak zapewnia nas operator.
3: Znajduje się obecnie na placu Rapackiego. W stacji stoi 5 rowerów i zaraz zobaczymy, czy wypożyczanie pójdzie gładko. Najważniejsze, od tego zaczynamy, to pobieramy darmową aplikację na telefon i przechodzimy rejestrację, podając swoje podstawowe dane. Przyznam, że pozwoliłem sobie na to wcześniej, żeby się nie okazało, że w razie ewentualnych błędów nie będę mógł wypożyczyć roweru. I to, co rzuciło mi się w oczy, to fakt, że aplikacja za każdym razem wymusza na nas doładowanie portfela, nawet symboliczną złotówką. Ja nie wypożyczyłem jeszcze roweru, a już mam 50 zł na wirtualnym koncie. Pamiętajmy, że 20 zł to jednorazowa opłata manipulacyjna. Aplikacja działa, więc zobaczymy, czy wypożycza się równie łatwo, co rejestruje w aplikacji. Jestem przy rowerowej stacji na placu Rapackiego. Aplikacja włączona i doładowana. Przypominam, że przy pierwszym wypożyczeniu musimy zasilić portfel przynajmniej 20 zł. Jeśli przeszliśmy już wszystkie kroki, to w aplikacji klikamy zeskanuj, aby rozpocząć i skanujemy kod QR, który znajduje się na tylnym błotniku. Jest również dodatkowa opcja. Jeśli nie możemy zeskanować kodu albo nie potrafimy, to można wpisać kod roweru ręcznie, który również znajduje się na tylnym błotniku. Teraz zgodnie z instrukcją rower powinien się odblokować. O, i można ruszać. Sprawdźmy jeszcze, czy działa dzwonek. Zatrzymałem się na chwilę na bydgoskim przedmieściu, żeby zrelacjonować Wam przejazd na świeżo. Co do jazdy, to nie mam większych zarzutów, poza faktem, że hamulce działają średnio i rower mógłby mieć lepszą amortyzację. Wierzcie mi na słowo, każda dziura czy krawężnik daje się we znaki. W dzwonek niestety musimy pstryknąć palcem, żeby zadzwonił, ale rower spełnia swoją funkcję i możemy przedostać się z punktu A do punktu B. Aplikacja z założenia na bieżąco powinna informować nas o naszym położeniu, ale GPS zgubił mi się dwukrotnie. Na tak krótkim odcinku jednak nie zakłóca to płynności jazdy. Ruszam dalej, zobaczymy, jak będzie z parkowaniem. Pierwszy przejazd nowym rowerem miejskim za mną. Dojechałem do stacji rowerowej u zbiegu ulic Bydgoskiej i Konopnickiej. Otrzymałem powiadomienie od aplikacji, z którego wynika, że przejazd trwał 8 minut i kosztował mnie 1 złotówkę. Parkowanie, bo tu jest istotna sprawa. Rower możemy zostawić gdziekolwiek w mieście, ale zapłacimy wtedy dodatkowe 20 zł. Operator wymusza na nas parkowanie w obrębie stacji i jeśli nie ma miejsca na stojaku, to rower możemy zostawić obok przy użyciu stopki rowerowej. Należy pamiętać, że aby zakończyć przejazd, blokujemy koło przy pomocy przełącznika ukrytego obok tylnego koła. Uwaga, niestety jest haczyk. Każda strefa parkowania ma ograniczoną liczbę miejsc i jeśli limit się zapełni, to musimy podjechać do innej stacji. Inaczej zapłacimy dodatkowe 20 zł.
1: Dodajmy, że wypożyczenie roweru i przejazd do 15 minut kosztuje złotówkę. Godzinna jazda 3 zł, dwugodzinna 7 zł.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Wiosna i lato to czas, kiedy na toruńskich trasach widać coraz więcej niechronionych uczestników ruchu, czyli pieszych, rowerzystów, osób na hulajnogach czy rolkach. Kilka dni temu weszły w życie nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa najmłodszych.
4: Chodzi o kaski ochronne i tutaj użytkownicy rowerów z napędem bądź hulajnóg elektrycznych mają obowiązek używania takich kasków ochronnych. Oczywiście to dotyczy osób, które nie ukończyły lat 16. Za nieużywanie takiego kasku odpowiedzialność ponosi rodzic bądź opiekun. No i tutaj prawo przewiduje mandat w wysokości 100 zł.
5: Bardzo ważne w ogóle, żeby zakładać takie kaski, bo w przypadku ewentualnego zdarzenia skutki zdrowotne mogą być zdecydowanie mniejsze niż bez kasku i to jest przede wszystkim kluczowe.
4: Oczywiście kask chroni głowę, czyli można powiedzieć, że taki najważniejszy element naszego organizmu. Ten kask powinien być też właściwie założony, dopasowany, zapięty. To też powinien być kask, który odpowiada odpowiedniej normie, czyli nie powinien być tylko formalnym spełnieniem przepisów, ale też rzeczywistą ochroną, jakby nie patrzeć, najważniejszej części naszego ciała.
1: Niestety w Toruniu dochodzi także do wielu wypadków.
4: Jeżeli chodzi o ogólną liczbę wypadków drogowych w okresie 5 miesięcy tego roku, to takich wypadków odnotowaliśmy 20 i jest to o 8 wypadków mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Natomiast jeżeli chodzi o dane związane z niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego, to w tych 5 miesiącach tego roku odnotowaliśmy 6 wypadków z udziałem osób pieszych i 6 osób w tych zdarzeniach odniosło obrażenia ciała. Jeżeli chodzi o cały ubiegły rok, czyli 12 miesięcy 2025 roku, to wypadków z udziałem osób pieszych odnotowaliśmy 12, czyli jesteśmy tak jakby, brzydko mówiąc, na półmetku tej statystyki. Jeżeli chodzi o zdarzenia z udziałem rowerzystów, to w całym ubiegłym roku również odnotowaliśmy 12 takich zdarzeń. Z udziałem motocyklistów tych zdarzeń było 9. Jeżeli chodzi o użytkowników hulajnóg elektrycznych, to odnotowaliśmy 5 zdarzeń w ubiegłym roku i w ciągu 5 miesięcy tego roku 6 takich zdarzeń miało miejsce.
1: Jakie są najczęstsze przyczyny takich zdarzeń?
4: Bardzo często jest to nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu, jeżeli mówimy o zdarzeniach pojazd kontra pojazd, i bardzo często jest to nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu, który znajduje się na przejściu dla pieszych. Natomiast jeżeli chodzi o zdarzenia z rowerzystami, to też często rowerzysta niefrasobliwie wjeżdża na przejazd dla rowerów, często bezpośrednio pod koła nadjeżdżającego pojazdu, często pod koła pojazdu, który skręca, i wtedy dochodzi do zdarzenia drogowego, no niestety z winy tego rowerzysty.
1: Mówił aspirant sztabowy Mariusz Insadowski z Wydziału Ruchu Drogowego Toruńskiej Komendy Policji. Rozmawiała z nim Marta Manerowska.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: MZD w Toruniu ogłosił przetarg na remont żwirki i wigury. Prace obejmą odcinek o długości 280 metrów od ulicy Świętego Józefa do Stefana Jaracza. Ze szczegółami przychodzi Katarzyna Grochowalska-Brzuskowska.
5: W ramach inwestycji przewidziano m.in. frezowanie starej nawierzchni, położenie nowej warstwy, wymianę krawężników oraz uzupełnienie chodników. W planie jest także odtworzenie oznakowania poziomego, wymiana wpustów kanalizacji deszczowej oraz regulacja włazów kanalizacyjnych. MZD zaznacza w przetargu, że prace należy realizować w okresie letnim, czyli w czasie przerwy w funkcjonowaniu szkół. Prace mają zostać zrealizowane w ciągu 3 miesięcy od podpisania umowy. Na oferty drogowcy czekają do 16 czerwca.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Skończył się Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt, organizowany przez Teatr imienia Wilhelma Chorzycy w Toruniu. Jak wydarzenie podsumowuje dyrektor Renata Derejczyk?
6: Było wyjątkowo, było bardzo, powiedziałabym, że spektakle były bardzo wyrównane, więc na pewno jury miało niełatwe zadanie. Dla mnie każdy spektakl, który został zaproszony na tą edycję festiwalu, powinien dostać główną nagrodę, ale rozumiem, że jury musi wskazać, bo sami im to jakby w kontrakcie zapisujemy, że musi wskazać ten jeden najważniejszy spektakl, no i w tym roku Szczyt w reżyserii Christopha Martalera, absolutnie zasłużona nagroda.
1: Nagroda dla najciekawszej osobowości festiwalu trafiła z kolei do Teatru Zagłębia za spektakl Ziemia Obiecana w reżyserii Mai Kleczewskiej. Pierwsze wyróżnienie przyznano spektaklowi Siedem Samotności, będącemu koprodukcją Teatru Wilhelma Chorzycy i Narodowego Teatru Dramatycznego w Kownie. Nagrodę dla najlepszej aktorki otrzymała Anna Antonowicz za poruszającą kreację Marii Wojdan w spektaklu Potok – Ćwiczenia wspólnotowe, a tytuł najlepszego aktora przypadł Maciejowi Cymorkowi za rolę Zbyszka z Bogdańca w spektaklu Krzyżacy w reżyserii Jana Klaty.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Przenosimy się do SP numer 17 w Toruniu. Ta placówka w ubiegłym tygodniu świętowała 60-lecie swojego istnienia. Szkoła nosi imię generała Józefa Bema. Zdaniem dyrektora Mateusza Płotkowskiego to nie tylko jubileusz nadania szkole imienia, ale również powstania budynku, który został wybudowany w czynie społecznym.
7: Przez nauczycieli, rodziców, uczniów i mieszkańców lewobrzeżnej części Torunia, czyli Rudaka. Przed nami dużo projektów, dużo planów, aby podtrzymać tradycję przekazywaną z pokolenia na pokolenie, że szkoła podstawowa nr 17 jest miejscem, które jednoczy wokół siebie nie tylko nauczycieli i uczniów, ale także całą społeczność Rudaka. Choćby w tym roku rozpoczęliśmy realizację grantu LOWE. Nasza szkoła stała się lokalnym ośrodkiem wiedzy i edukacji dorosłych.
1: Nasz reporter rozmawiał także z uczniami z SP nr 17 w Toruniu.
8: Iza z 7 klasy.
9: Maja też z 7 klasy.
10: Marysia z 8 klasy.
11: I co dla Was tak najprościej oznacza to święto?
8: Takie upamiętnienie tego, co zbudowała ta szkoła, nauczyciele i uczniowie przez wszystkie lata, i możliwość właśnie powspominania i tak uczczenia tego, że nasza szkoła już od 60 lat jest i działa coraz lepiej.
11: Co jest najfajniejszego w waszej szkole?
10: Nauczycieli. Na pewno panią Darię Gajdzińską, to jest pani od polskiego, jest bardzo, no bardzo dobrze umie uczyć i ma bardzo dobre podejście do uczniów. Tak samo pan od EDB. Mogą się bać pana Marka, ale pan Marek jest naprawdę wspaniałym człowiekiem i...
9: Trzeba go poznać.
10: Trzeba go poznać.
1: Mówili uczniowie z 17 w Toruniu.
12: Startujemy z naszą poranną prognozą pogody dla Torunia. Od samego rana dzisiaj około 15 stopni na termometrach, maksymalnie w ciągu dnia do 26-27 stopni, więc szykuje się naprawdę ciepły dzień. Mniej więcej w połowie dnia również aura słoneczna zmieni się na nieco bardziej pochmurną. Może popadać po południu i wieczorem. I w końcu mogę to powiedzieć w nowym tygodniu. Dzień dobry kochani. Oliwia Fiszewska z tej strony.
0: I Piotr Kolszowski. Myślę, że naprawdę zaśpiewasz. Lubię wracać tam, gdzie byłam. I wróciłam.
12: Oj, no lubię. No ale jeszcze sobie o tym porozmawiamy. Także gramy na dobrą godzinę szóstą.

0: Rano i dobrze, dobra wtorkowa pobudka. Pobudka w komplecie to po naszej stronie. Mamy nadzieję, że po waszej również. Wszyscy w komplecie zwarci i gotowi do tego, aby podejmować to wyzwanie, jakim jest wtorek, wtoreczek.
1: No i że wszyscy otworzyli oczy i wstali z tego łóżeczka. A szczególnie solenizanci, Pelagia, Felicjan, Anna, Ryszard, Józef, Sylwester, Sylwestra. No proszę, nie tylko w Sylwestra. A także Efrem. Wszystkiego najlepszego, kochani.
0: Kilka ciekawych świąt dziś nietypowych jest m.in. Dzień Księgowego, Dzień Przyjaciela, ale proszę bardzo, Dzień Agugaga też mamy.
1: Agugaga, no tak, no tak, tak mniej więcej brzmią pierwsze słowa, które wypowiadamy po naszych narodzinach. Dobrze, tak, że nasze pierwsze słowa tak dzisiaj nie brzmiały.
0: Nie, ale jak pamiętam, kiedyś znajomy robił pępkowe, to w którymś momencie też już wydawał tylko takie dźwięki, jakiegoś świeżo narodzone dziecko. Wszystkiego dobrego.

0: bezpiecznym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każdy za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omoda.jq.pl i umów się na jazdę próbną. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: 13 czerwca od 15 do 20 zapraszamy do Muzeum Etnograficznego w Toruniu na wymienialnię tradycji Piknik Międzykulturowy. W programie prezentacje folkloru polskiego, ukraińskiego, białoruskiego, chińskiego i tureckiego. Tradycyjne zabawy, pieśni oraz tańce, pokazy strojów, zdobnictwa, kramy z rękodziełem i przysmakami. Szczegóły na etnomuzeum.pl. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
4: No to jedziemy.
5: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
0: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
6: Zapraszamy do salonu Cherry w Toruniu. Firma Yama, ulica Sieradzka 14. www.cherrytoruń.pl.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
14: Po reklamie.
15: Słuchasz Radia Gra.

0: Dobre granie o poranku w Radiu Gra w Toruniu na 88,8 FM. Dzień dobry, Toruniu! Dzień dobry, powiecie!
1: Dzień dobry,
0: województwo kujawsko-pomorskie, tak lokalnie, wiesz, jesteśmy.
1: No świętowaliśmy w końcu w ostatni weekend. Oczywiście, może ktoś jeszcze świętował wczoraj.
0: Oczywiście, a świętować można też na rowerze, do czego zachęcamy i zapraszamy, bo już w najbliższą niedzielę, 14 czerwca, Toruń na rowery 2026. Zapraszam miasto Toruń, Stowarzyszenie Go Sport i Nadleśnictwo Toruń. Czyli już wiadomo, że pójdziemy w las z tymi rowerami chyba, nie?
1: A rajd startuje w niedzielę o godzinie 15 z parkingu przed centrum handlowym Plaza. Uczestnicy przejadą wspólnie około 13-kilometrową trasę ulicami miasta, no i oczywiście terenami zielonymi Torunia.
0: Toruń na rowery to nie tylko doskonała okazja do rodzinnego spędzenia czasu, ale też do tego, aby wspomagać nasze konto Torunia w ogólnopolskiej rywalizacji o puchar rowerowej stolicy Polski. Mm-hmm.
1: A jest co nadrabiać, bo jesteśmy na 21 miejscu. Do podium jeszcze trochę zostało.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Lucky, Just the way you are. Tak budzimy się od samego rana w ten wtoreczek na antenie Radia Gra.
1: Ja tak sobie scrolluję teraz playlistę i patrzę, co jeszcze ciekawego do siódmej zagramy. Sałerek będzie na przykład.
0: Tak, wspomnienie piosenka z weekendu.
1: O, to też może być.
2: Reklama. Media Expert Days w sklepach i na

0: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Uwaga kierowcy, Avix Oil obchodzi swoje 30 urodziny. Tankujcie z nami i cieszcie się zniżką 30 groszy za litr. Pojazdy mówią tak. Dołączcie do klubu Avix Oil i zyskujcie na każdym tankowaniu. Świętujmy razem. Więcej na avix-oil.pl. Avix Oil, bo jesteśmy stąd.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money!
6: Cherry Money?
5: Nowy

0: Biedronka.
1: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
2: Po reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
3: Startujemy z naszą poranną prognozą pogody dla Torunia. Od samego rana dzisiaj około 15 stopni na termometrach, maksymalnie w ciągu dnia do 26-27 stopni, więc szykuje się naprawdę ciepły dzień. Mniej więcej w połowie dnia również aura słoneczna zmieni się na nieco bardziej pochmurną. Może popadać po południu i wieczorem.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
1: To jest Radio Gra.

0: Dobra pobudka w Radiu Gra w Toruniu na 88,8 FM. A teraz taki quiz zrobimy, Oliwia, żeby cię przebudzić po jednodniowej nieobecności. Rzucam ci takie hasło, a ty masz odgadnąć, co się za tym kryje.
1: Okay,
0: dobra?
1: Okej.
0: Okay. Bezpieczeństwo pieszych oraz ochrona historycznej przestrzeni toruńskiego zespołu staromiejskiego pozostają jednym z priorytetów miasta. No i co teraz?
1: Jak? Nie wiem, chodzi o jakieś zabytki? Miejski konserwator w akcji, czy jak?
0: Zgadza się, tylko człon miejski, a w zasadzie to miejska, bo chodzi o blokady na koła, które straż ostatnio pozakładała kierowcom na Starówce. No i właśnie opublikowano taki brzmiący trochę jak wyrwany z tej wytwórni filmów dokumentalnych i fabularnych komunikat sprzed lat.
1: A jak to było? Ochrona historycznej przestrzeni toruńskiego zespołu staromiejskiego.
0: Mm-hmm, tak jest.
1: No, mnie tam się podoba. Ale pod jednym warunkiem, że ci strażnicy miejscy konno będą tych zbirów od parkowania po Starówce ganiać. Wtedy opis akcji pasuje jak ta lala.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Już za chwilę godzina 7 na naszej antenie. To pora na najświeższe wiadomości, prognozę pogody, ale również na to, żebyśmy wypili w końcu kolejną kawkę. No i posilili się trochę, może śniadankiem.
1: A warto się posilić i przygotować na horoskop, bo on też się tu pojawi po 7. Taki pełnowartościowy tym razem, trochę inaczej niż wczoraj.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
8: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
9: Niskie ceny i świeże oferty są codziennie.

0: kg. Do tego slady tradycyjnej, schab wieprzowy bez kości. Jedynie 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Jedno z największych wydarzeń w regionie nadchodzi. 12 i 13 czerwca, Dni Solca Kujawskiego. Na scenie wystąpią gwiazdy polskiej muzyki. Jacek Stachurski, Ania Dąbrowska oraz modelki. Twórcy na...

0: Nadto bogata strefa gastronomiczna, animacje dla dzieci, dmuchańce i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Nie może Was zabraknąć. Wstęp wolny. Sponsorem Dni Solca Kujawskiego jest Urząd Miejski w Solcu Kujawskim, Soleckie Centrum Kultury i Browar Regionalny Koronowo.
1: Przed Tobą ślub, wesele, ważna uroczystość? Odwiedź Salon Bordzio w Galerii Kopernikus, gdzie czekają na Ciebie idealnie skrojone garnitury, marynarki, koszule i eleganckie spodnie. Tylko teraz zestawy garniturowe już od 899 zł. Wybierz Bordzio i postaw na klasykę na czasie. Bordzio Galeria Kopernikus. Bordzio. Il Tolio Naturale.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
3: Hyundai Toruń, Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
4: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
5: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Po reklamie.
7: Mamy wtorek, 9 dzień czerwca w kalendarzu i godzinę 7 na zegarach. Czas na raport Radia Gra.
8: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport o poranku. Zaczynamy od informacji z IMGW. Wydano alerty pierwszego stopnia o burzach, którym mogą towarzyszyć silne opady deszczu oraz porywisty wiatr. Ostrzeżenie meteo dotyczy także Torunia i powiatu toruńskiego. Będzie ważne dzisiaj od godziny 13 do 20.
9: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
8: Za kilka dni wystartują w mieście konsultacje w sprawie zmian w komunikacji miejskiej. W najbliższy piątek na Jordankach odbędzie się otwarte spotkanie inaugurujące te konsultacje. Ze szczegółami przychodzi nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzuskowska.
10: Celem konsultacji jest zebranie opinii na temat proponowanych tras linii tramwajowych i autobusowych oraz częstotliwości kursowania. Propozycje zmian zostały przygotowane na podstawie analiz, obejmujących m.in. badania napełnienia pojazdów czy punktualność. Nowy projekt zakłada wprowadzenie cyklicznych rozkładów jazdy i utworzenie linii metropolitalnych oraz ekspresowych, które mają skrócić czas dojazdu z obrzeży miasta do centrum.
8: Kasiu, jak możemy wziąć udział w tych konsultacjach?
10: Oprócz spotkania inauguracyjnego, konsultacje odbędą się także w trzech szkołach podstawowych na terenie miasta 16, 23 i 24 czerwca. Od 15 czerwca mieszkańcy będą mogli zapoznać się z interaktywną mapą zmian oraz wypełnić ankietę online. Opinie będzie można przesyłać również mailowo lub pocztą tradycyjną.
8: O poranku przypominamy pasażerom MZK, że w związku z remontem torowiska na Konstytucji 3 Maja w Toruniu wczoraj zawieszono kursowanie linii tramwajowych numer 1, 5 i 6. Na ulicach miasta pojawiły się autobusy zastępcze ZT5. Częściej kursuje tramwajowa trójka. Utrudnienia potrwają do końca wakacji.
9: To są wiadomości Radia Gra.
8: Trzy miejskie żłobki wzbogacą się o sale sensoryczne, czyli nowoczesne przestrzenie, które wspierają rozwój najmłodszych. Toruński magistrat pozyskał na ten cel 240 tysięcy złotych.
11: W żłobku miejskim numer 1, 2 i 3 powstaną takie miejsca jak sale sensoryczne. Jest to miejsce przede wszystkim dla najmłodszych, które pozwala na rozwijanie sprawności ruchowej, na rozwój koordynacji, koncentracji, ale to też jest miejsce na wyciszenie. Taka przestrzeń, która rozwija sprawność sensoryczną, motoryczną. Projekt ten przede wszystkim wpisuje się w nasze konsekwentne działania w podnoszeniu jakości świadczonych usług właśnie dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta.
8: Mówiła nam Małgorzata Skibicka, dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia.
9: Wiadomości ogólnopolskie.
8: Kierowcy, tankowanie będzie dzisiaj nieco tańsze. Za litr benzyny 95 zapłacimy 5 zł i 93 grosze. W przypadku oleju napędowego górny limit wyniesie 6 zł i 45 groszy za litr. A teraz w porannym raporcie jeszcze informacje ze świata. W poniedziałek po południu czasu miejscowego zachodnią Kubę nawiedziło trzęsienie ziemi. Epicentrum znajdowało się na Morzu Karaibskim. Wstrząsy były odczuwalne w kilku prowincjach, w tym w stolicy kraju, Hawanie. Nie odnotowano ofiar śmiertelnych ani poważnych zniszczeń. Eksperci są zaskoczeni siłą trzęsienia ziemi w tej części regionu.
12: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
8: Zapraszam na raport sportowy. Kapitan Arrivy Lotto Twardych Pierników Toruń, Damian Kulik, zostaje w naszym klubie na kolejne dwa sezony. Doświadczony zawodnik będzie reprezentował barwy toruńskiej drużyny w rozgrywkach 2026-27 oraz 27-28. Przy okazji przypomnijmy, że w Toruniu zostaje także dotychczasowy trener Twardych Pierników Strian Subotić. Z kolei w siatkarskim klubie z naszego miasta nadszedł czas pożegnań. Wiemy, że ekipę Aniołów opuszcza Mateusz Podborączyński. Podi spędził w Grodzie Kopernika 4 sezony. I wracamy na koszykarski parkiet, bo za nami pierwszy mecz w finale Orlen Basket Ligi. Orlen za Stal Zielona Góra okazał się wczoraj lepszy od Legii Warszawa. Było 77-74. Mecz numer 2 już jutro, także w stolicy.
12: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
13: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
8: To będzie kolejny ciepły dzień w Toruniu, może nawet najcieplejszy w tym tygodniu. Termometry pokażą 25-26 stopni, ale w drugiej części dnia może popadać. Niewykluczona także popołudniowa lub wieczorna burza. Wtedy silniej powieje. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika będą się pogarszać.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
13: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
14: Zdradzę wam teraz trochę kuchni. Oliwia ma właśnie taką minę, jakby zastanawiała się, kto zdobędzie Puchar Świata w piłce nożnej.
7: Nie zastanawiam się konkretnie nad tym. Wiesz bardziej, nad czym się zastanawiam? No. Kto mi tu poprzestawiał na tym fotelu ustawienia? Nie było mnie ledwo jeden dzień, a już tu inaczej się siedzi. Ludzie,
14: to już łatwiej chyba rzeczywiście wytypować zwycięzcę mundialu. Piotr Olszowski
7: i Oliwia Ciszewska. Gramy dalej.
14: Dobrze, że wróciłaś.

0: Dobre granie o poranku w Radiu Gra. Na tej właśnie fali witamy was raz jeszcze bardzo serdecznie. I z pustymi rękoma nie przychodzimy. Horoskop mamy.
1: Bardzo szczęśliwy horoskop, bo mamy, uwaga, koniunkcję dwóch najszczęśliwszych planet. Wenus z Jowiszem. Uważnie mogli także zobaczyć je wczoraj na niebie. Takie dwie jasne gwiazdki, punkciki.
0: Kojarzę. Miałem gwiazdki wczoraj.
1: Ale dobrze, matko, mam nadzieję, że się
0: uderzyłem się po prostu.
1: Dobrze. No to co to dla nas oznacza? To, że warto dzisiaj podjąć wszystkie działania poprawiające naszą sytuację materialną. Tak mówią specjaliści, czyli po prostu warto iść do pracy.
0: A, i to niby poprawia moją sytuację materialną.
1: No, powinno przynajmniej. Krótkie rady jeszcze dla zodiakalnego lwa i panny. Każdy wakacyjny lew musi sobie pozwolić dzisiaj na odrobinę pomocy, a najlepiej otworzyć się na pracę w zespole. No, a panna z kolei wybierze dzisiaj szczerość wobec siebie.
0: O, czyli tak, przed lustrem stanąć i powiedzieć, jestem piękna, tak?
1: Tak, to będzie ten zdrowy samokrytycyzm. Jestem piękna, no ale ta brewka dzisiaj tak troszkę nierówno wyszła. To oczywiście nie oznacza, że wszyscy wokół mogą sobie pozwolić na podobne komentarze wobec niej. Pamiętajcie o szczęśliwej koniunkcji planet. Dobrego wtorku. Radio Gra.

0: Lego.
1: Rano i dobrze, dobra wtorkowa pobudka na tej fali w radiu gra. Teraz będzie słów kilka o pieniądzach, czyli coś, co też może nas trochę pobudzić. Chodzi o podwyżkę płacy minimalnej, o tę, która ma zacząć obowiązywać od stycznia przyszłego roku. Otóż podobno, słuchajcie, chodzą takie słuchy, podobno minister finansów optował za tym, żeby ta podwyżka była najmniejszą z możliwych. Tak niska, jak tylko na to przepisy pozwalają, dokładnie 2,5%.
2: Ale tu ta historia się nie kończy, bo oto na horyzoncie pojawia się ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk i mówi hola hola, Andrzeju Domański, ministrze finansów. Nie zgadzam się, żądam wyższych podwyżek najniższej płacy i jednocześnie dla budżetówki. No nie zgadzam się na 2,5%, chcę, aby to było równe 3%.
1: O, to więcej jednak, no. Czyli uwaga, 144 zł brutto, oczywiście, moi drodzy, brutto.
2: To znaczy, szanuję za tę walkę, ale może jak się bić, to jakieś nieco większe kwoty. No nie wiem, no, z 10% chociaż, albo z 20, no bo te 140 brutto, wiadomo, lepiej mieć niż nie mieć i też nie chcę tu wychodzić na marudę, no ale...
1: Nie, no wiem, co chcesz powiedzieć, wiem. Też nigdy nie byłem dobry z podatków, ale jak się z tego dochodowy odejmie składkę zdrowotną, emerytalną, chorobową i ten fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych...
2: No to zostanie chyba równe zero.
3: Reklama. Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja, po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
4: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
5: Już jest nowa gazetka Dreampex. Teraz ketchup Włocławek bez cukru, dwa rodzaje, 450 gramów, 4,99 sztuka. Kaszanka grillowa JBB, 13,99 kg. Surówka Dominik, różne rodzaje, 300 gramów, 2,99 sztuka. Szczegóły w sklepach i na dreampex.pl.
6: Przed Tobą ślub, wesele, ważna uroczystość? Odwiedź Salon Bordziu w Galerii Kopernikus, gdzie czekają na Ciebie idealnie skrojone garnitury, marynarki, koszule i eleganckie spodnie. Tylko teraz zestawy garniturowe już od 899 zł. Wybierz Bordziu i postaw na klasykę na czasie. Bordziu Galeria Kopernikus. Bordziu. Il Tolio Naturale.
7: Tajnie skrywana receptura włoskich pizzaiolo. Niezwykle chrupiące ciasto. Aksamitny sos z włoskich pomidorów. Najlepsze włoskie wędliny i sery. Tak, to ona. Genialna pizza zdobywcy tytułów Mistrza Włoch i Mistrza Europy Valerio Valle. Koniecznie spróbuj mistrzowskiej pizzy w Tutti Santi. Tutti Santi Torun. Ulica Żółkiewskiego 5.
8: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz

0: Moda Jayku Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajayku.pl.
1: Cyberbezpieczeństwo z niebezpiecznikiem. Porady survivalowe z EDC. Bezpieczne finansowanie rozwoju Twojego biznesu. Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy zaprasza na bezpłatny dzień otwarty. Spotkajmy się w Funduszu Pożyczkowym przy ulicy Sienkiewicza 38 w Toruniu 18 czerwca o godzinie 11. Sprawdź szczegóły www.dnieotwarte.kpfp.org.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
2: Po reklamie.

0: Rano i dobrze na najlepszej porannej fali 88,8 FM Radio gra Toruń. A skoro Toruń, to sprawdzamy, co się dzieje między innymi w naszym mieście. O, proszę bardzo, urzędnicy uhonorowali miejskimi stypendiami sportowców. 162 osoby dostały swoje stypendia. Reprezentują oni 15 toruńskich klubów sportowych. No, a na wsparcie ogólnie tych wszystkich naszych sportowców, trenerów, miasto przeznaczyło łącznie w tym roku prawie 2 miliony złotych.
1: No,
0: proszę bardzo.
1: Na biednego nie trafiło przecież. No. Hello, w końcu Toruń to miasto sportu, prawda? A najbardziej udowodniają to oczywiście nasi czempioni, mistrz świata i Europy, wioślarz Mirosław Ziętarski, ale też choćby znana już w całej Polsce i na świecie też srebrna medalistka mistrzostw świata. Pozdrawiamy bardzo serdecznie w boksie Aneta Rygielska.
0: No właśnie. A do osiągnięcia takich wyników potrzebna jest przede wszystkim dyscyplina i cierpliwość. Tak samo jest o poranku. Także nie zapomnijcie o tym. Powoli zaczynają nam się poranne godziny szczytu. No to co, życzymy cierpliwości.

0: Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beat w Radiu Gra, to już za nami.
1: No i patrzę, co przed nami, proszę bardzo, Katy Perry, Hot and Cold, jak polskie lato, normalnie, na antenie Radia Gra.

0: Gibraltar. Prosto i ekologicznie.
1: Zmiany w prawie pracy nadchodzą szybciej niż kiedykolwiek. Już 15 i 16 czerwca w Toruniu odbędzie się największa w Polsce północnej konferencja z zakresu kadr i płac. Kadry i płace w obliczu zmiany 2026. Bogata tematyka i prelegenci z całej Polski. Dwa dni wiedzy, praktyki i inspiracji. Kup bilet już dziś. karolinaniedzielska.pl.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
7: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
8: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
7: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
8: No, no.
9: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
12: Oszczędzam.
11: O, a ile?
12: 200 zł w apce Media Expert.

0: www.bonsmediaexpert.pl. Bons Media Expert,
1: taniej masz. Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Air Masters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. airmasters.pl.
7: To będzie kolejny ciepły dzień w Toruniu, może nawet najcieplejszy w tym tygodniu. Termometry pokażą 25-26 stopni, ale w drugiej części dnia może popadać. Niewykluczona także popołudniowa lub wieczorna burza. Wtedy silniej powieje. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika będą się pogarszać.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Air Masters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. airmasters.pl.
8: To jest

0: Dobre granie od samego rana w Toruniu. A teraz uwaga, uwaga, bo mamy dla was ważne informacje. Już 12 czerwca w piątek w Jordankach odbędzie się otwarte spotkanie informacyjne w ramach konsultacji społecznych propozycji docelowego układu sieci komunikacji miejskiej w Toruniu.
1: Kurczę, brzmi poważnie, nie? Ale chyba wiadomo, o co chodzi. No bo autobusy i tramwaje już mamy. No to chyba chodzi o metro. Zresztą chyba czas już najwyższy, tak? Stacja Wschód na Rubinkowie, stacja Centrum, no o, tam, gdzie miały powstać kolejne budynki Centrum Kamery Miedź, pewnie i tak nic tam już nie wybudują. No i stacja Zachód, dajmy na to, przy Motoarenie.
0: Ale gdzie, gdzie, jakiej Motoarenie? No, w Porcie Drzewnym przecież, no. Ach, hello! Racja. Ale dziś metro to za mało. Ja chcę jeszcze tramwaj wodny na Wiśle i Drwęcy też, o.
1: No, spokojnie, Struga Toruńska też powinna mieć swój tramwaj wodny.
0: No, no, no, zajezdnią wstawię Kaszownik. Przypominamy, konsultacje społeczne już w piątek w Jordankach. Możecie skorzystać z naszych pomysłów, ale możecie też podrzucić coś swojego.

0: To już bardzo blisko 8 na zegarze. Za chwilę u nas najważniejsze wiadomości w raporcie i trochę o pogodzie na dziś.
1: Na dziś. Ty mnie lepiej powiedz, jaka będzie pogoda pojutrze o 21 polskiego czasu, ale w Mexico City.
0: Na pewno będzie gorąco. Zresztą tak samo jak przed twoim telewizorem do połowy lipca.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
5: Media Expert, panie masz.
6: Tato, w Nowych Bielawach wydarzy się coś mega.
7: Naprawdę? Coś aż tak niezwykłego?
6: Tak, Disney Junior. Niezwykła przygoda. Będą strefy Mickey i Minnie, Ariel, Spidey, Iron Man i Młodzi Jedi.
7: Czyli mnóstwo przygód dla całej rodziny.
6: Tak! Fotobudka, konkursy i super nagrody!
7: Już 12 i 13 czerwca Centrum Handlowe Nowe Bielawy zamieni się w świat Disney Junior. Odbierz mapę przygody i baw się razem z nami.
6: Tato, musimy tam być!
7: Szczegóły na stronie i w mediach społecznościowych Nowe Bielawy.
8: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
9: Hyundai Toruń. Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chipsy Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: Głodny? To dobrze! W Pigrzy niedaleko Torunia czeka na ciebie miejsce, gdzie pizza znika szybciej niż zdążysz powiedzieć ostatni kawałek. W pizzerii Fantastico znajdziesz pyszną pizzę, makarony, burgery, kraftowego kebaba, lody włoskie i klimat, który sprawia, że chce się wracać. Fantastico. Fantastyczny smak, któremu trudno się oprzeć. Pigrza Szkolna 10.
14: Przed tobą ślub, wesele, ważna uroczystość? Odwiedź Salon Bordziu w Galerii Kopernikus, gdzie czekają na ciebie idealnie skrojone garnitury, marynarki, koszule i eleganckie spodnie. Tylko teraz zestawy garniturowe już od 899 zł. Wybierz Bordziu i postaw na klasykę na

0: czasie. Borgio Galleria Copernicus. Borgio. Il Telio Naturale.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Zapraszamy do salonu Cherry w Toruniu. Firma Yama, ulica Sieradzka 14. www.cherrytoruń.pl.

0: Największy w regionie wybór produktów dostępnych od ręki. Wykwalifikowani specjaliści pomogą w doborze produktu oraz montażu wykładzin w domu i biurze. Zapraszamy. Koniczynka. Skłodowskiej Kiri 61. www.koniczynka.info.pl.
1: Koniczynka.
2: Po reklamie.
3: Wtorek mamy w kalendarzu, 9 dzień czerwca, na zegarach jest 8. Czas na kolejny raport.
4: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport o poranku. Około 3,5 tysiąca osób bezrobotnych jest obecnie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Toruniu. To więcej niż rok temu w analogicznym okresie. Czy to normalne wahania, czy już sytuacja alarmowa? To pytanie zadaliśmy dyrektor PUP w Toruniu, mówi Wioletta Weroniecka.
5: To jest sytuacja, którą należy obserwować, dlatego że to, co jest bardzo niepokojące dla nas, to drastyczny spadek ofert pracy. I w Toruniu tych ofert pracy jest o 39% mniej i wpłynęło w pierwszych miesiącach tego roku niż w zeszłym roku. To jest znaczny spadek i to też się przekłada na liczbę osób zarejestrowanych w urzędach. Mamy mniej ofert pracy, więc więcej osób pozostaje w rejestrach urzędu. Teraz okres letni, więc na pewno trochę więcej ofert pracy sezonowych. To trochę sytuacja się poprawi, natomiast na jesieni myślę, że ponownie wrócimy do tej tendencji zniżkowej.
4: Kim najczęściej są osoby bezrobotne zarejestrowane w toruńskim urzędzie? To pytanie zadamy w kolejnych raportach. Mamy informacje od IMGW. Chodzi o burzowe alerty pogodowe. Wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia, dotyczące także Torunia i powiatu toruńskiego. Alerty będą ważne od godziny 13 do 20. Burzom mogą towarzyszyć silne opady deszczu oraz porywisty wiatr.
6: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
4: Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu nie może narzekać na brak pracy. Zakończyły się roboty w kamienicy pod gwiazdą. Remont trwa w domu Eskenów, a w przyszłym roku ruszy projekt związany ze zmianami w ratuszu staromiejskim. Cały czas dyrekcja walczy także z wilgocią w piwnicach najważniejszego toruńskiego obiektu. Trzeba również zadbać o konstrukcję domu Mikołaja Kopernika. Zmiany nie ominą także Muzeum Podróżników imienia Tonego Halika. Pozyskano już dofinansowanie na inwestycje w obiekcie przy Franciszkańskiej w Toruniu.
7: Sporo się zmieni, chociażby dlatego, że ta wystawa, która jest w tej chwili, przynajmniej jeżeli chodzi o jej aranżację, bo wiadomo, że zbiory pozostaną, natomiast sama wystawa jest już w jakiś sposób przestarzała, ponieważ nasze muzeum idzie do przodu i nie chodzi tutaj o jakieś specjalne trendy aranżacyjne, ale też o wygodę naszych zwiedzających, więc chociażby dlatego pewne rzeczy muszą ulec zmianie. Mamy już w tej chwili gotowy nowy scenariusz, ponieważ bez tego scenariusza nie dałoby rady w ogóle pozyskać dofinansowania, w związku z tym było to absolutnie konieczne. Powstał taki scenariusz, myślę, że będzie on bardzo ciekawy, tym bardziej, że kolekcja się nieustająco powiększa.
4: Mówiła nam Aleksandra Mierzejewska, dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu. Cały wywiad publikujemy na stronie internetowej Gra.fm. Teraz w porannym raporcie informacje z kraju. 20 milionów złotych kary dla firmy, która naruszyła unijne sankcje wobec Rosji, nałożyła Śląska Krajowa Administracja Skarbowa. Przedsiębiorca sprzedawał luksusowe samochody.
8: Auta miały trafiać przez Białoruś do Rosji i tam były rejestrowane. Przez 6 miesięcy w 2023 roku firma sprzedała poza Unię Europejską ponad 170 samochodów oraz motocykl. Ich wartość to 19 milionów euro.
4: Informował Marcin Buczek.
9: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
4: Zapraszam na raport sportowy. Do rozpoczęcia piłkarskiego mundialu coraz bliżej. Jeden z faworytów to tradycyjnie kadra Hiszpanii, o której więcej wie Patryk Serwański.
10: Po raz pierwszy w historii w hiszpańskiej kadrze na mundial nie ma żadnego piłkarza Realu Madryt. Gotowa do gry ma być natomiast młoda gwiazda Dumy Katalonii. Lamine Yamal kończy leczyć uraz i ma być w mundialowej formie, a od niego w dużej mierze zależy gra ofensywna. Powinien zdążyć na pierwszy mecz Hiszpanów 15 czerwca z Republiką Zielonego Przylądka.
4: Tytułu Mistrzów Świata będzie bronić Argentyna. Mecz otwarcia Meksyk-RPA pojutrze o 21:00. Mundial to także nowinki sędziowskie, między innymi konieczność szybszego wznawiania gry, o czym mówi Szymon Marciniak, który poprowadzi spotkania Mistrzostw Świata.
11: Tak jak mamy dzisiaj, kiedy bramkarz łapie piłkę w czasie gry, ma 8 sekund na to, żeby ją wznowić, tak samo będzie przy aucie, tak samo będzie z kontuzjami.
4: A za nami spotkania towarzyskie uczestników Mundialu. Holandia pokonała Uzbekistan 2-1, Francja wygrała z Irlandią Północną 3-1, Hiszpanie pokonali Peru też 3-1.
9: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Mrok, oferujący markizy, rolety i moskitiery przy szosie chełmińskiej 92.
4: To będzie najcieplejszy dzień w tym tygodniu. W południe termometry pokażą nawet 26 stopni. Na niebie sporo przejaśnień, ale po południu to się zmieni. Nad miastem pojawi się więcej chmur, także tych burzowych. Ma popadać momentami intensywnie oraz mocniej powieje. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika będą dzisiaj niekorzystne.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Mrok, oferujący markizy, rolety i moskitiery przy szosie chełmińskiej 92.
3: Dzień dobry Państwu, kłaniamy się bardzo nisko, witamy bardzo serdecznie po ósmej. Tak z energią chciałem wejść w tę godzinę. Udało się, myślisz?
13: Udało się. O. Myślę, że tam działają te kawki, herbatki, które wleciały. Oliwia Ciszewska, witam serdecznie, również z energią.
3: Gramy.

0: rano i dobrze, dobra pobudka w radiu gra na tej fali, macie to jak w banku. A jeśli przy banku jesteśmy i pieniądzach, to uwaga, uwaga, będzie ulga w podatkach.
1: No i takie newsy to ja lubię.
0: Będzie dokładnie podniesienie progu podatku od czynności cywilnoprawnych z osobą prywatną. Do tej pory to był 1000 zł, a teraz będą aż 3000.
1: I pięknie, ale czekaj, jakiego podatku?
0: No od czynności cywilnoprawnych z osobą prywatną. No bo teraz jest tak, że jak kupujesz coś używanego, na przykład, nie wiem, rower albo komputer, używanego coś od kogoś z internetu i ten rower kosztuje na przykład 1100 zł, no to przecież musisz zapłacić 2% podatku PCC.
1: Serio?
0: A dodatkowo w swoim urzędzie skarbowym masz obowiązek złożyć specjalną deklarację PCC3. Ale przecież robisz to za każdym razem, prawda? No, no to właśnie o taką ulgę chodzi.

0: Dobrze wam gramy o poranku w Radiu Graj. Za chwilę do naszej dobrej wtorkowej, wtoreczkowej playlisty wrócimy, ale teraz zaglądamy na lotnisko, no bo w końcu wakacje tuż i wielu z nas będzie wsiadało na pokład samolotu już za moment. I takich historii jednak nikomu nie życzymy. Chodzi o linię Iberia i samolot, który miał lecieć z Ekwadoru do Hiszpanii. Na tej trasie zwykle latają, jak przeczytałem, nieco starsze Airbusy A330, ale ostatnio tymczasowo przewoźnik zdecydował, że wyśle po pasażerów do Ekwadoru nowszego Airbusa A350-900.
1: No a tamci w Ekwadorze tak się podekscytowali, że postanowili zrobić maszynie tak zwany salut wodny w trakcie przygotowań do lotu powrotnego. No i pech chciał, że jak samolot kołował, to strażacy tak zbliżyli się do niego z armatkami wodnymi, że zahaczyli o skrzydło nowiusieńkiego samolotu, poważnie je uszkadzając. No i samolot kołowanie do startu przerwał, a pasażerowie ostatecznie nigdzie nie polecieli, no bo nie było czym.
0: Boję się, że teraz te linie wyślą tam po turystów jakiegoś starego dwupłatowca. Byle tylko Ekwadorczycy nie robili już żadnego salutu wodnego.
2: Reklama. Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Ach, kochanie, tak gorąco i te nieznośne komary. Kupmy markizę i moskitierę,
7: Mrok! I wszystko jasne. Zamówimy markizę i moskitier. Firma Mrok to 40 lat doświadczenia w montażu markiz, żaluzji drewnianych, rolet i moskitier. Mrok, Toruń, Szosa Chełmińska 92.
8: Mrok, znajdź swój cień w słoneczny dzień.
9: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
10: Uwaga kierowcy, Avix Oil obchodzi swoje 30 urodziny. Tankujcie z nami i cieszcie się zniżką 30 groszy za litr. Pojazdy mówią tak. Dołączcie do klubu Avix Oil i zyskujcie na każdym tankowaniu. Świętujmy razem. Więcej na avix-oil.pl. Avix Oil, bo jesteśmy stąd.

0: TGD, TGD, a z nimi Roxy Węgiel i Mateusz Ziółko. A na koniec specjalny benefis Tomasza Budzyńskiego z udziałem zaproszonych gości. Zapraszamy o 18:00. Wstęp wolny. Współorganizatorem wydarzenia jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
5: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
4: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
5: MG od ręki znajdziesz w salonie MG Plichta w Toruniu. Szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
6: Po reklamie.
7: To jest Radio Gra.

0: won't show you how the world.
1: Hity pełne energii, tak gramy na 88.8 FM od samego rana w Toruniu. A teraz już taka krótka historia, jeszcze z weekendu, bo oto poznaliśmy wczoraj kulisy pewnej akcji strażników miejskich. W nocy z niedzieli na poniedziałek operator monitoringu miejskiego zauważył podejrzanie zachowującego się młodego mężczyznę, który przemieszczał się z kołem ratunkowym bulwarem filadelfijskim. No i tutaj dalej co się potoczyło, strażnik za kamerami szybko zareagował, dał znać patrolowi Straży Miejskiej, no a ci zgarnęli 19-latka za kradzież elementów wyposażenia ratunkowego.
2: Ale tu od razu wyjaśnijmy, dodajmy, że sprawca nie pędził z tym kołem jak, nie wiem, Dawid Hasselhoff, żeby kogoś uratować na plaży w Miami Beach.
1: No właśnie, no chyba że czuł, że sam potrzebuje pomocy. Takie koło ratunkowe, jak w Milionerach.
3: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Wiktor Waligura, cztery pory roku, to już za nami.
1: A przed nami Axwell, More Than You Know, taki hity pełne energii jeszcze przed godziną dziewiątą.
2: Reklama.
3: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz ketchup Włocławek bez cukru, dwa rodzaje, 450 gramów, 4,99 sztuka. Kaszanka grillowa JBB, 13,99 kg. Surówka Dominik, różne rodzaje, 300 gramów, 2,99 sztuka. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Jak zakupy nie tak.

0: o 0%.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Jedziemy!
4: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
5: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
6: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
7: Song of Songs Festival znowu gra. 12 czerwca w Fosie Zamku Krzyżackiego wystąpią Małe TGD, TGD, a z nimi Roxy Węgiel i Mateusz Ziółko. A na koniec specjalny benefis Tomasza Budzyńskiego z udziałem zaproszonych gości. Zapraszamy o 18. Wstęp wolny. Współorganizatorem wydarzenia jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
8: Cyberbezpieczeństwo z niebezpiecznikiem. Porady survivalowe z EDC. Bezpieczne finansowanie rozwoju Twojego biznesu. Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy zaprasza na bezpłatny dzień otwarty. Spotkajmy się w Funduszu Pożyczkowym przy ulicy Sienkiewicza 38 w Toruniu 18 czerwca o godzinie 11. Sprawdź szczegóły www.dnieotwarte.kpfp.org.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
9: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: Po reklamie.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
12: To będzie najcieplejszy dzień w tym tygodniu. W południe termometry pokażą nawet 26 stopni. Na niebie sporo przejaśnień, ale po południu to się zmieni. Nad miastem pojawi się więcej chmur, także tych burzowych. Ma popadać momentami intensywnie oraz mocniej powieje. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika będą dzisiaj niekorzystne.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
13: To jest Radio Gra.

0: Dobre granie na antenie Radia Gra jeszcze przed godziną dziewiątą, a my wracamy na chwilę jeszcze do tematu sportowego naszej Mai Chwalińskiej, bo wielu po finale Rolanda Garrosa zastanawiało się, czy do samej Mai zadzwonił może prezydent z gratulacjami. No a tu proszę, dowiedzieliśmy się ostatnio z mediów, no wręcz z samego źródła, bo Maja się wypowiedziała dla mediów, że może i prezydent dzwonił, ale się tego nie dowiemy do końca.
1: Dzwonił czy nie dzwonił? A to dlatego, że Maja nie odbiera telefonów od nieznajomych i ma dziewczyna do tego prawo.
0: Właśnie, no właśnie, panie prezydencie, najpierw trzeba się przedstawić, SMS-ka wysłać, program wyborczy przedstawić. Może wtedy Maja zapisze sobie numer w kontaktach i oddzwoni.
1: A może nie.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: To już bardzo blisko 9:00 na zegarze. Za chwilę u nas wiadomości w raporcie. Oczywiście będzie też trochę o pogodzie, ale będzie też, zerkam sobie teraz akurat nie na zegar, tylko do kalendarza, bo jest 9:00. To czyli jutro mamy 10:00.
1: 10:00, tak. Najpiękniejsze święto w miesiącu dla wielu.
0: Czyli zasilenie konta.
1: Będzie się działo. Ale po 9:00 u nas też się będzie działo. Będzie Mariuszek. Na razie my zbliżamy się do raportu.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Niech sąsiad tak nie pędzi, bo jeszcze wypieków dostanie.
7: Ale właśnie o to chodzi. W Piekusiu znowu mają super promocje.
6: Naprawdę? Znowu? To ja też biegnę.
7: To prędko. Za mną, sąsiedzie.
8: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu dwie porcje lodów za 10 zł oraz dwa pączki za 7 zł. Zapraszamy!
9: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
10: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
11: Chipsy Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays.
13: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla Ciebie kliknąłem w aplikację.
14: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
15: Jedno z największych wydarzeń w regionie nadchodzi. 12 i 13 czerwca, Dni Solca Kujawskiego. Na scenie wystąpią gwiazdy polskiej muzyki, Jacek Stachurski, Ania Dąbrowska oraz modelki, twórcy największych hitów. Ponadto bogata strefa gastronomiczna, animacje dla dzieci, dmuchańce i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Nie może Was zabraknąć. Wstęp wolny. Sponsorem Dni Solca Kujawskiego jest Urząd Miejski w Solcu Kujawskim, Soleckie Centrum Kultury i Browar Regionalny Koronowo.
16: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu Twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW Serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają.

0: ciebie. 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
1: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
2: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
1: Po reklamie.
3: Już 9, czas na kolejny raport Radia Gra.
4: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. 18,5 miliarda złotych to wartość 15 umów podpisanych w naszym województwie w ramach programu SAFE. 6 kontraktów na dostawę dla polskiej armii uzbrojenia podpisano w bydgoskiej Belmie.
5: Kontrakty warte w sumie blisko 2 miliardy złotych. Obejmą 4 wyroby spółki. Jest to system sterowanych ładunków wybuchowych Jerzymina S. Sterowany przeciwtransportowo przeciwpancerny ładunek wybuchowy Tulipan. Miny TM-62 najnowsze. Śmiało można powiedzieć, że takiej kumulacji podpisywanych umów w ciągu kilku dni na rzecz polskich sił zbrojnych jeszcze nigdy nie byliśmy świadkami.
4: Mówił Jarosław Zakrzewski. Poza Belmą na programie SAFE zyska także bydgoski Nitrochem produkujący trotyl, Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2, a także Wojskowe Zakłady Uzbrojenia z Grudziądza.
0: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
4: Ponad 100 kierunków na 16 wydziałach, 13 w Toruniu i 3 w Bydgoszczy czeka na przyszłych studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Trwa rekrutacja na przyszły rok akademicki. Kandydaci mogą wybierać spośród kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich, także w języku angielskim. Nowością w tegorocznej ofercie UMK w Toruniu są studia drugiego stopnia, elektroradiologia oraz ratownictwo medyczne. A co oferuje Wydział Nauk Historycznych?
6: Na pierwszym stopniu mamy archiwistykę, zarządzanie dokumentacją, archeologię, historię, studia skandynawsko-bałtyckie i wojskoznawstwo. Na drugim stopniu studiów natomiast mamy archiwistykę, zarządzanie dokumentacją, archeologię i historię. Zapraszamy.
7: Dlaczego warto wybrać Wasz wydział?
6: Ponieważ łączymy umiejętności związane z wiedzą o przeszłości, z wiedzą o teraźniejszości, dlatego nasi absolwenci pracują nie tylko w szkole, tak, ale w różnych instytucjach kultury oraz w sektorze prywatnym. No i jednocześnie też dajemy możliwości takiego rozwoju w trakcie studiowania w różnych obszarach. Wspieramy bardzo studentów w poszerzaniu swoich horyzontów.
4: Mówiła nam dr Agnieszka Rosa z Wydziału Nauk Historycznych UMK w Toruniu. Rozmawiała z nią nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzuskowska. MZK w Toruniu przypomina użytkownikom hulajnóg elektrycznych, że zgodnie z przepisami takie hulajnogi nie mogą być przewożone autobusem czy tramwajem. Zakaz jest spowodowany względami bezpieczeństwa. Chodzi o akumulatory litowo-jonowe. W przypadku uszkodzenia baterii może dojść do pożaru, a nawet eksplozji. Czytamy w komunikacie od MZK. Poza tym hulajnogi są ciężkie. W przypadku gwałtownego hamowania toruńskiego autobusu czy tramwaju mogą zrobić krzywdę innym pasażerom, dodaje zakład komunikacji. Zmieniamy temat. Mamy informacje o darmowych pokazach pod chmurką. W Toruniu pod koniec czerwca zobaczycie 4 filmy w ramach kina plenerowego. Ekran stanie w sobotę 20 czerwca na Rynku Staromiejskim, 24 czerwca w Fosie Zamkowej, a 25 i 28 czerwca na Lewobrzeżu w ruinach Zamku Dybowskiego. Wstęp na wszystkie pokazy tego kina pod chmurką będzie bezpłatny.
0: Wiadomości ogólnopolskie.
4: 38 godzin. Tyle statystycznie pracujemy tygodniowo. Ten wynik daje nam 5. miejsce wśród najdłużej pracujących krajów Unii Europejskiej. Tak wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Tak długi czas pracy, zdaniem ekspertów, może źle wpływać na produktywność.
8: Niższa produktywność może wynikać ze struktury gospodarki, czyli wysokiego udziału budownictwa i rolnictwa w PKB. Są to sektory wymagające długiego czasu pracy, a jednocześnie o niższym poziomie automatyzacji i mniejszym wykorzystaniu nowoczesnych technologii.
4: Badania uwzględniają również osoby pracujące na niepełnym etacie, dodaje dr Anna Szymańska z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson. Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
4: Na toruńskim niebie mieszanka słońca i chmur. Na razie nie będzie padać, ale po południu sytuacja ma się zmienić. Synoptycy nie wykluczają, że przez region przejdą burze z intensywnymi opadami deszczu i silnymi porywami wiatru. Alert IMGW będzie ważny dla miasta i powiatu od godziny 13 do 20. A dzisiaj w południe termometry w Toruniu mogą pokazać nawet 26 stopni.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson. Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
3: Tak tylko przypomnimy na koniec, dzisiaj dzień Agugaga, czy Agugagi?
9: Gugugaga. Gugugagi. Różne są wersje tych dźwięków, które dzieci wypowiadają jako pierwsze, kiedy zaczynają się odzywać do nas.
3: My oczywiście postaramy się mówić bardzo zrozumiałe słowa już jutro od samego rana. Na razie dziś życzymy także i wam tego, żebyście się porozumiewali ze sobą jak najprostszym językiem. Oliwia Ciszewska.
9: Piotrek Olszowski. A jak jednak rano usłyszycie Gugugaga, to znaczy, że kawa była za słaba.

0: Michael Jackson i Paul McCartney namawiają do tego, żeby mówić. Say, say, say. No to mówię, co przed chwilą przeczytałem. Słuchajcie, Polacy mogą poczuć się bogatsi za granicą. Według wyliczeń specjalistów nasze wynagrodzenia liczone w euro, czyli nasze złotówki po przeliczeniu na euro, to nie tylko nadrobiły wieloletnie zaległości, ale nawet wystrzeliły w górę. W przeliczeniu na euro płace w Polsce podwoiły się w 5 lat i potroiły w dekadę. No i dobrze wiedzieć, to znaczy, że na wakacjach będziemy mogli sobie pozwolić na troszkę więcej. No, pod warunkiem, że w euro. Mariusz Pucyło, dzień dobry, witajcie. Zaczynamy naszą wtorkową przedpołudniówkę. Będziemy razem do 13:00. Za chwilę Dany i w Only You.
1: Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Jaka matka, taki synek, szlak by to... Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Kto będzie następny? Nigeryjski książę?
8: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
9: Leroy, akcja na łazienkę trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
10: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
12: Po reklamie.
14: To jest Radio Gra.

0: właśnie, no właśnie, jak nie my, to kto? Mrozu w radiu gra. Nie wiem, jak to się dzieje, ale ciągle widzę artykuły o pieniądzach. Przede mną teraz lista zarobków w naszych polskich miastach. No i jak to wygląda u nas w Toruniu? No nie jesteśmy na samym szczycie. Tutaj, co ciekawe, prym wiedzie Kraków, gdzie w kwietniu tego roku wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wynosiło 12 509 zł. 11 786 w Warszawie, a na miejscu trzecim Poznań 10 419. To te miasta, gdzie zarabia się najlepiej. Nie jesteśmy też w ogonie, tam znajdują się Kielce, Gorzów Wielkopolski oraz Białystok. To ile wyliczyli nam w Toruniu? 8 802 zł i 9 groszy. Zgadza się, czy się nie zgadza z waszymi wypłatami? Bo jak jakieś pretensje, to nie do mnie, to do Głównego Urzędu Statystycznego, ewentualnie do swojego szefostwa. Za chwilę prognoza pogody, a potem Europe i Final Countdown.
1: Reklama.
2: Media Expert Days w sklepach i

Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Kabanosy Exclusive Tarczyński w promocji 2 plus 1 za grosz. 4,53 za opakowanie przy zakupie 3. Oferta ważna do 10 czerwca. Cena przed obniżką 6,79.

0: Największy w regionie wybór produktów dostępnych od ręki. Wykwalifikowani specjaliści pomogą w doborze produktu oraz montażu wykładzin w domu i biurze. Zapraszamy. Koniczynka. Skłodowskiej Kirii 61. www.koniczynka.info.pl.
1: Koniczynka.
2: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
3: 13 czerwca od 15 do 20 zapraszamy do Muzeum Etnograficznego w Toruniu na wymienialnię tradycji Piknik Międzykulturowy. W programie prezentacje folkloru polskiego, ukraińskiego, białoruskiego, chińskiego i tureckiego. Tradycyjne zabawy, pieśni oraz tańce, pokazy strojów, zdobnictwa, kramy z rękodziełem i przysmakami. Szczegóły na etnomuzeum.pl. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Zmiany w prawie pracy nadchodzą szybciej niż kiedykolwiek. Już 15 i 16 czerwca w Toruniu odbędzie się największa w Polsce Północnej konferencja z zakresu kadr i płac. Kadry i płace w obliczu zmiany 2026. Bogata tematyka i prelegenci z całej Polski. Dwa dni wiedzy, praktyki i inspiracji. Kup bilet już dziś. karolinaniedzielska.pl.
6: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu, Szosa Chełmińska 135.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: Po reklamie.
11: Na toruńskim niebie mieszanka słońca i chmur. Na razie nie będzie padać, ale po południu sytuacja ma się zmienić. Synoptycy nie wykluczają, że przez region przejdą burze z intensywnymi opadami deszczu i silnymi porywami wiatru. Alert IMGW będzie ważny dla miasta i powiatu od godziny 13 do 20. A dzisiaj w południe termometry w Toruniu mogą pokazać nawet 26 stopni.
12: To jest Radio Gra.

Azizami Ed Sheeran, który ma już nową piosenkę nagraną wspólnie z Martinem Garrixem. Co ciekawe, do pracy zabrali się 12 lat temu i dopiero teraz utwór wypłynął na światło dzienne. No są takie rzeczy, które po prostu muszą nabrać mocy. Hity pełne energii w Radiu Gra, teraz Unli i Two Times, potem jeszcze Krzysztof Krawczyk.

0: Krzysztof Krawczyk w Radiu Gra. A dzisiaj mamy dzień kaczora Donalda. No nie wiem, nigdy nie potrafiłem go udawać. Bardziej wychodził mi kaczor Daffy. A wśród nietypowych świąt także dzień księgowego. Pozdrawiamy wszystkich. Dzień archiwów. Pozdrawiamy archiwistów. I dzisiaj także dzień przyjaciela. Okazja, żeby wykonać telefon do przyjaciela. Za chwilę 10:00 będzie najnowszy raport. A potem Kygo i Save My Love.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: Miasto. Żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jackie OTS6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jackie OTS6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Moto Budrex. Bydgoszcz, ulica Fordońska 185. Albo na jackpolska.pl.
7: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
8: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
9: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Znowu lecicie?
11: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
12: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: Tato! W Nowych Bielawach wydarzy się coś mega!
14: Naprawdę? Coś aż tak niezwykłego?
13: Tak! Disney Junior! Niezwykła przygoda! Będą strefy Mickey i Minnie, Ariel, Spidey, Iron Man i Młodzi Jedi.
14: Czyli mnóstwo przygód dla całej rodziny.
13: Tak! Fotobudka, konkursy i super nagrody!
14: Już 12 i 13 czerwca Centrum Handlowe Nowe Bielawy zamieni się w świat Disney Junior. Odbierz mapę przygody i baw się razem z nami.
13: Tato, musimy tam być!
14: Szczegóły na stronie i w mediach społecznościowych Nowe Bielawy.
15: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości. Ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933. 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
16: Co masz?
17: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
16: Chipsy Lays? Dzięki.
17: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
16: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
17: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
18: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
19: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
20: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
21: Mama była smutna i zmęczona.
19: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: czerwca. Za chwilę wrócimy do grania, za chwilę Kaigo.
1: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Na początku informacje dla pasażerów komunikacji miejskiej w Toruniu. Przypominamy, że w związku z remontem torowiska w ciągu Konstytucji 3 maja wprowadzono zmiany w kursowaniu tramwajów. Z nami nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
2: Zawieszono kursowanie linii numer 1, 5 i 6. Zwiększono za to częstotliwość kursowania tramwajów linii numer 3 na całej trasie, a na trasie olimpijska Park and Ride Aleja Solidarności kursuje zastępcza linia autobusowa ZT5. Na trasie od pętli Uniwersytet do Alei Solidarności kursuje linia tramwajowa numer 9, a od jutra po wykonaniu rozjazdu nakładkowego linia numer 1 kursować będzie na skróconej trasie od pętli Uniwersytet do przystanku przy Skarpie. Linia ta kursować będzie w obu kierunkach przez Aleję Świętego Jana Pawła II i Wały Generała Sikorskiego. Przywrócenie ruchu tramwajowego na Konstytucji 3 maja planowane jest na koniec sierpnia.
1: Zmieniamy temat. Miejskie żłobki w Toruniu wzbogacą się o sale sensoryczne, czyli nowoczesne przestrzenie, które wspierają rozwój najmłodszych. Mowa o żłobkach numer 1, 2 i 3. Miasto pozyskało 240 tysięcy złotych na ten cel. Taka sala działa już w żłobku miejskim numer 4.
3: Ta sala jakby spełnia dwie formy. Poza takim miejscem, jak wspomniałam, wyciszenia, ukojenia, czyli gra świateł, wrażenie takie świetlne dla dzieci, to mamy też takie właśnie motoryczne, sensoryczne maty, zabawki, które pozwalają na pracę oko z dłonią, ale również na pracę całego ciała.
1: Mówiła nam Małgorzata Skibicka, dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej w Toruńskim Urzędzie Miasta.
4: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
1: Mamy zaproszenie z Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. Pojutrze, czyli w najbliższy czwartek, w budynku biblioteki odbędzie się spotkanie z pisarzem z naszego regionu Robertem Małeckim. Znany twórca kryminałów zaprezentuje czytelnikom z Torunia jeszcze przed oficjalną premierą szczegóły dotyczące jego najnowszej książki. Start o godzinie 18, wstęp będzie bezpłatny. Przed nami także kulturalne śniadanie nad Martówką, czyli kolejna edycja rodzinnego pikniku w plenerze. Wydarzenie odbędzie się 13 czerwca w najbliższą sobotę na terenach rekreacyjnych na bydgoskim przedmieściu w Toruniu. Organizatorzy zapraszają mieszkańców do wspólnego spędzania przedpołudnia na kocach i leżakach z dobrą kawą, muzyką na żywo i bogatym programem atrakcji. Wydarzenie ma charakter otwarty i bezpłatny. Start o godzinie 10, śniadanie potrwa do 13.
4: Wiadomości ogólnopolskie.
1: Płatności blikiem będą uregulowane. Do Sejmu trafi projekt ustawy w tej sprawie. Proponowane przepisy mają usprawnić system tak, by użytkownicy nie tracili swoich pieniędzy.
5: Chodzi o wyeliminowanie przypadków, kiedy to wysyłamy przelew tak zwanym blikiem na numer, który nie jest już aktywny. Na przykład nasz znajomy zmienił operatora sieci komórkowej, a my przesłaliśmy pieniądze na jego poprzedni numer, który nie jest już powiązany z jego kontem bankowym. Dzięki przepisom banki będą automatycznie otrzymywać informacje o rezygnacji z danego numeru telefonu, a co za tym idzie, wyłączać go z płatności blikiem. Poselski projekt ustawy w tej sprawie trafi do Sejmu najpóźniej w przyszłym tygodniu.
1: Tłumaczył Kacper Wróblewski.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Mrok, oferujący markizy, rolety i moskitiery przy szosie chełmińskiej 92.
1: Sporo przyjaśnień w pierwszej części dnia i 26 stopni na termometrach w tym najcieplejszym momencie oraz dużo więcej deszczowych chmur i burza w drugiej części wtorku. Tak prezentuje się prognoza pogody dla Torunia. Warunki biometeo ulegną pogorszeniu. Jeżeli przez region przejdzie burza, to też silniej powieje. Alert meteo od IMGW będzie ważny od 13 do 20.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Mrok, oferujący markizy, rolety i moskitiery przy szosie chełmińskiej 92.
7: Dzień dobry po 10:00, Mariusz Pucyło, Radio Gra, witajcie, cieszymy się, że jesteście z nami w to wtorkowe przedpołudnie, teraz Kaigo.

0: Hity słodziutkie jak tegoroczne truskawki. Mr. President i Coco Jumbo. Sezon na truskawki mamy w pełni. Jak długo jeszcze będziemy się cieszyć polskimi truskawkami? No jeszcze spokojnie. Mówią, że to jeszcze potrwa przynajmniej miesiąc. Truskawki to nie sam smak, to jest bomba witaminowa. Czytam, że mają więcej witaminy C niż cytrusy. Dużo żelaza, fosforu i innych minerałów, które wspierają odporność i zdrowie. I warto je jeść z tym zielonym, z szypułkami. Te są pełne błonnika, antyoksydantów i kwasów omega-3. No, nie marnować. Zjadać wszystko, szczególnie teraz, kiedy polskie truskawki są takie dobre. Ostatnio trafiłem na takie wyjątkowe. Nie pamiętam, kiedy jadłem takie pyszne truskawki. Nawet sobie sprawdziłem, jak nazywa się odmiana. To była odmiana o nazwie Floris. Jeżeli kiedyś na takie traficie, to polecam. Na pewno się nie zawiedziecie. My dalej gramy słodziutko. Za chwilę Miu i Zalia, dopóki się nie znudzi. Truskawki nie znudzą się nigdy.
1: Reklama.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.

0: Ty w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
4: Citroen.
5: Po reklamie.
6: To jest Radio Gra.

to gazebo w radiu gra. Słuchajcie, wojsko znowu ćwiczy w naszych okolicach, a to znaczy, że pod Toruniem zamknięta w ciągu najbliższych dni będzie bardzo popularna trasa. Chodzi o drogę wojewódzką numer 250, czyli trasę, która ma 14 km, a łączy drogę krajową numer 15 w Suchatówce ze Służewem i dalej przechodząc w drogę wojewódzką 266 z Aleksandrowem Kujawskim, Ciechocinkiem, a także krajówką 91. Dzisiaj zamknięta do 15, jutro od 7 do 16, 11 i 12 czerwca od 7 do 22. Te ćwiczenia to nie tylko utrudnienia drogowe, ale także żołnierze mogą nam troszkę pohałasować. Bądźcie na to gotowi. To tylko ćwiczenia. Another Talk to You. Tak gramy już teraz.

0: Brutus w Radiu Gra, a kalendarz przypomina, że tego dnia roku 1951, czyli 75 lat temu, odnotowano czerwcowe minimum temperatury w Polsce. Na szczęście to nie było u nas, to było w Lęborku 75 lat temu. Tego dnia było -3,4 stopnia. Także na pogodę raczej nie powinniśmy narzekać. Co nas czeka dzisiaj? O tym już za chwilkę.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
5: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
6: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
7: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
9: Och, kochanie, tak gorąco i te nieznośne komary. Kupmy markizę i moskitierę,
10: Mrok! I wszystko jasne. Zamówimy markizę i moskitier. Firma Mrok to 40 lat doświadczenia w montażu markiz, żaluzji drewnianych, rolet i moskitier. Mrok, Toruń, Szosa Chełmińska 92. Mrok, znajdź swój cień w słoneczny dzień.
11: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
12: Cyberbezpieczeństwo z niebezpiecznikiem. Porady survivalowe z EDC. Bezpieczne finansowanie rozwoju Twojego biznesu. Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy zaprasza na bezpłatny dzień otwarty. Spotkajmy się w Funduszu Pożyczkowym przy ulicy Sienkiewicza 38 w Toruniu 18 czerwca o godzinie 11. Sprawdź szczegóły www.dnieotwarte.kpfp.org.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
13: Jedno z największych wydarzeń w regionie nadchodzi. 12 i 13 czerwca, Dni Solca Kujawskiego. Na scenie wystąpią gwiazdy polskiej muzyki. Jacek Stachurski, Ania Dąbrowska oraz modelki. Twórcy największych hitów. Ponadto bogata strefa gastronomiczna, animacje dla dzieci, dmuchańce i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Nie może Was zabraknąć. Wstęp wolny. Sponsorem Dni Solca Kujawskiego jest Urząd Miejski w Solcu Kujawskim, Soleckie Centrum Kultury i Browar Regionalny Koronowo.
14: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
15: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
16: Mama była smutna i zmęczona.
14: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
17: Zdrowid.
18: Po reklamie.
19: Sporo przyjaśnień w pierwszej części dnia i 26 stopni na termometrach w tym najcieplejszym momencie oraz dużo więcej deszczowych chmur i burza w drugiej części wtorku. Tak prezentuje się prognoza pogody dla Torunia. Warunki biometeo ulegną pogorszeniu. Jeżeli przez region przejdzie burza, to też silniej powieje. Alert meteo od IMGW będzie ważny od 13 do 20.
20: To jest Radio Gra.

Artemas w Radiu Gra. Ktoś napisał, że narobiłem smaka opowiadając o truskawkach. No to posłuchajcie tylko, co teraz będzie się działo. No ślinka sama będzie cieknąć w sobotę, 13 czerwca, w najbliższą sobotę. Na terenach rekreacyjnych nad Martówką, na bydgoskim Przedmieściu, odbędzie się kulturalne śniadanie nad Martówką od godziny 10 do 13. To nie tylko okazja, żeby sobie podjeść. Są też inne atrakcje, plenerowy piknik pełen muzyki, relaksu i twórczych aktywności dla mieszkańców w każdym wieku. To w najbliższą sobotę, a wydarzenie ma charakter otwarty i bezpłatny i każdy może skorzystać. I jeszcze o tym na pewno do soboty opowiemy. Teraz gramy dalej, teraz OMD, Sailing on the Seven Seas, a do 11 także Phil, pokaż na co cię stać.

0: www.expert.pl. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
2: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
1: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
2: No, no.
3: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
10: 18,47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
11: To ja też chcę!
10: 24, 30.
12: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: a z nimi Roxy Węgiel i Mateusz Ziołko. A na koniec specjalny benefis Tomasza Budzyńskiego z udziałem zaproszonych gości. Zapraszamy o 18:00. Wstęp wolny. Współorganizatorem wydarzenia jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
1: Po reklamie.
2: Mamy 11:00, pora na raport wiadomości z naszego miasta, z Polski i ze świata i do tego świeża prognoza pogody.
3: Michał Mrozek, dzień dobry, zapraszam na raport. Na początku informacje z Ministerstwa Infrastruktury. W wakacyjne weekendy na autostradzie A1 między Gdańskiem a Toruniem będzie działał mechanizm usprawniający przejazd przez bramki. Jeśli średni czas oczekiwania na pobór opłat w Rusocinie, Nowej Wsi lub Nowych Marzach przekroczy 25 minut, możliwe będzie czasowe podniesienie szlabanów i odstąpienie od poboru opłaty dla wszystkich kategorii pojazdów. Takie rozwiązanie ma poprawić płynność ruchu w

0: trakcie wakacyjnych weekendów od 26 czerwca do 30 sierpnia.
1: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
0: Dyrekcja Muzeum Okręgowego w Toruniu nie może narzekać na brak pracy. Zakończyły się roboty w kamienicy pod gwiazdą. Remont trwa w domu Eskenów. Pozyskano dofinansowanie na zmiany w Muzeum Podróżników. W przyszłym roku ruszy także projekt związany ze zmianami w Ratuszu Staromiejskim.
2: Jeżeli wejdziemy do wewnątrz, nagle się okazuje, że chcąc dowiedzieć się czegokolwiek o tym budynku, mamy z tym problem. W związku z tym tworzymy nową ścieżkę zwiedzania, nie tylko wystawy, ale pomieszczenia, funkcje, jakie ratusz pełnił. Każda sala będzie miała swój opis, będziemy się mogli dowiedzieć, co w tym pomieszczeniu się mieściło. Także będziemy częściowo niwelować zbędne schody. Chcemy przywrócić kasę do wewnątrz. Chcielibyśmy, aby zarówno kasa, główna kasa muzeum, jak i sklepik i strefa relaksu znalazły się w obrębie parteru.
0: Mówiła nam Aleksandra Mierzejewska, dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu. Dodajmy, że dyrekcja cały czas walczy także z wilgocią w piwnicach ratusza. By rozwiązać problem, powstały specjalne kominy, które pojawiły się na dziedzińcu budynku.
1: O tym się mówi w Toruniu.
0: W miniony weekend w ścisłym centrum Torunia przeprowadzono szeroko zakrojone kontrole parkowania. Policja i Straż Miejska wspólnie sprawdzały, czy kierowcy przestrzegają przepisów. Interweniowano 97 razy w związku z naruszeniem przepisów o parkowaniu. Nałożono 67 mandatów karnych. W 44 przypadkach założono blokady na koła. Ponadto 14 osób zostało pouczonych. 14 spraw skierowano do dalszego postępowania sądowego. Zmieniamy temat. Ponad 100 kierunków na 16 wydziałach czeka na przyszłych studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Trwa rekrutacja na przyszły rok akademicki. Nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska rozmawiała ze studentami, pytała ich, czy są zadowoleni ze swoich wyborów w przeszłości.
3: Czy byś polecił przyszłym studentom Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu?
4: Myślę, że tak. Uważam, że bardzo fajne miasto, bardzo ładne miasto, fajna starówka, fajni ludzie. Te 3,5 roku wspominam bardzo pozytywnie, więc zdecydowanie tak i uważam, że Toruń powinien być głównie kojarzony z UMK, co nieraz nie jest takie oczywiste w innych rejonach Polski, z czym się spotykam i się dziwię, więc tak, UMK polecam. Każdy, myślę, znajdzie coś dla siebie, jest bardzo dużo kierunków.
0: Nowością w tegorocznej ofercie UMK są studia drugiego stopnia, elektroradiologia oraz ratownictwo medyczne.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
0: Ponad 4,5 miliarda złotych mają kosztować lipcowe podwyżki dla pracowników szpitali. Czy szefowie lecznic mają tak duże pieniądze?
5: W tej chwili nie. Tak odpowiada prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych Waldemar Malinowski, ale te pieniądze muszą się znaleźć, bo podwyżki gwarantuje ustawa i dlatego szefowie szpitali apelują o dotację celową od rządu. Od lipca minimalna pensja lekarza ma wynieść ponad 12 900 zł brutto, a pielęgniarki z tytułem magistra i ze specjalizacją prawie 11,5 tysiąca zł.
0: Mówił Michał Dobrołowicz.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
0: Wydano alerty pierwszego stopnia o burzach, którym mogą towarzyszyć silne opady deszczu oraz porywisty wiatr. Te ostrzeżenia meteo dla Torunia i powiatu będą ważne od godziny 13 do 20. To będzie jednak kolejny ciepły dzień w Toruniu, nawet najcieplejszy w tym tygodniu, bo termometry w Grodzie Kopernika pokażą 26 stopni.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
7: Tu Radio Gra, po 11:00 zapraszamy na podróż w czasie do roku 1992. Z tego roku pochodzi ten numer Snap i Rhythm is a Dancer. Potem jeszcze między innymi Dawid Podsiadło, Shakira i Mandaryna. Będą też inne hiciory. Warto zostać z nami. Mariusz Pucyło, cześć.

0: V Made Emanuel, Single Ladies w Radiu Gra. Sezon urlopowy coraz bliżej, myślimy już o wyjazdach. Było o tym, że w przeliczeniu na euro zyskaliśmy, jeżeli chodzi o wysokość wypłat, dlatego możemy sobie pozwolić na troszkę więcej, płacąc w euro właśnie. A gdzie jest najdrożej, jeżeli pojedziemy na wakacje? Najdroższym krajem na naszym kontynencie jest Islandia. Sporo trzeba też zapłacić w Norwegii. Drogo jak zawsze jest w Chorwacji i we Włoszech. A jeżeli ktoś byłby zainteresowany najtańszym krajem na wakacje, to tutaj w zestawieniu numerem jeden najtańszym państwem na naszym kontynencie są Niemcy. No dobra, tylko kto będzie jechał na urlop do Niemiec, co?
1: Reklama. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: W branży heavy metalowej gramy od lat. Postaw na sprawdzonego dostawcę stali. Postaw na Wemtech. Oferujemy stal produkcyjną i konstrukcyjną, blachy, profile i wiele więcej. Zawsze najwyższej jakości w konkurencyjnych cenach. Dostępną od ręki. Na życzenie tniemy ultraprecyzyjnie laserem CNC o mocy 12 kW. Wemtech. Pigrza, ulica Wojewódzka 10. Telefon 696-377-389.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Tajnie skrywana receptura włoskich pizzaiolo. Niezwykle chrupiące ciasto. Aksamitny sos z włoskich pomidorów. Najlepsze włoskie wędliny i sery. Tak, to ona. Genialna pizza zdobywcy tytułów Mistrza Włoch i Mistrza Europy Valerio Valle. Koniecznie spróbuj mistrzowskiej pizzy w Tutti Santi. Tutti Santi Torun. Ulica Żółkiewskiego 5.
7: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
8: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
9: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
8: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7 tysięcy złotych oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
9: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonie MG Plichta w Toruniu. Szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.

0: Wiadomości od sklepu Biedronka.
1: Niech sąsiad tak nie pędzi, bo jeszcze wypieków dostanie.
2: Ale właśnie o to chodzi. W Piekusiu znowu mają super promocje.
1: Naprawdę? Znowu? To ja też biegnę.
2: To prędko. Za mną, sąsiedzie.
3: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu dwie porcje lodów za 10 zł oraz dwa pączki za 7 zł. Zapraszamy.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmij już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
5: Hyundai Toruń. Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
6: Po reklamie.
7: To jest Radio Gra.

Roxette w Radiu Gra. Big Love, wielka miłość. A kiedy nadejdzie wielki upał i będziecie mieli ochotę się ochłodzić, to już od najbliższej soboty będzie okazja. Od 13 czerwca uruchomiona zostanie sezonowa linia autobusowa numer 141, łącząca Toruń z jeziorem w Kamionkach. Autobusy swoje kursy rozpoczynać będą na placu Świętej Katarzyny i kursować bezpośrednio do przystanku Kamionki Jezioro. Na początek od soboty kursy 3 razy dziennie o 9, 13 i 17.20. Byle pogoda dopisała. To co słyszymy, to już Alex Warren i Fever Dream. How did

0: hity pełne energii podnoszą temperaturę. CNCO, reggaeton lento. Jak to będzie wyglądało u nas? Jak wysoko podniesie się słupek rtęci? Czy co tam teraz wlewają w te termometry? To sprawdzimy za chwilę. Za moment najnowsza prognoza pogody. Chwilę później Lady Punk.
1: Reklama. Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal, jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Tato, w Nowych Bielawach wydarzy się coś mega!
4: Naprawdę? Coś aż tak niezwykłego?
5: Tak, Disney Junior, niezwykła przygoda! Będą strefy Mickey i Minnie, Ariel, Spidey, Iron Man i Młodzi Jedi!
4: Czyli mnóstwo przygód dla całej rodziny!
5: Tak! Fotobudka, konkursy i super nagrody!
4: Już 12 i 13 czerwca Centrum Handlowe Nowe Bielawy zamieni się w świat Disney Junior. Odbierz mapę przygody i baw się razem z nami!
5: Tato, musimy tam być!
4: Szczegóły na stronie i w mediach społecznościowych Nowe Bielawy.
6: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
7: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
8: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
11: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
12: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
13: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie 2. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Po reklamie.
18: Wydano alerty pierwszego stopnia o burzach, którym mogą towarzyszyć silne opady deszczu oraz porywisty wiatr. Te ostrzeżenia meteo dla Torunia i powiatu będą ważne od godziny 13 do 20. To będzie jednak kolejny ciepły dzień w Toruniu, nawet najcieplejszy w tym tygodniu, bo termometry w Grodzie Kopernika pokażą 26 stopni.
19: To jest Radio Gra.

0: jest jeden z tych utworów, które zawsze przyjemnie brzmią, nawet jeżeli nie wiemy, co to za wykonawca. Years and Years, tak nazywa się ten zespół. King w radiu gra dzisiaj, 9 czerwca, wtorek. To już 160 dzień roku, który potrwa 17 godzin i 5 minut i jest krótszy od najdłuższego już tylko o 8 minutek.
1: Radio gra, hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów,

0: Handlowe Galeria Kopernikus.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu, Szosa Chełmińska 135.
5: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości, ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
6: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz ketchup Włocławek bez cukru, dwa rodzaje, 450 gramów, 4,99 sztuka. Kaszanka grillowa JBB, 13,99 kg. Surówka Dominik, różne rodzaje, 300 gramów, 2,99 sztuka. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl. Song of Songs Festival znowu gra 12 czerwca.

0: specjalny benefis Tomasza Budzyńskiego z udziałem zaproszonych gości. Zapraszamy o 18:00. Wstęp wolny. Współorganizatorem wydarzenia jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
1: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
2: Po reklamie.
3: Wtorkowe południe z Radiem Gra, punktualnie 12:00. Zapraszam na najnowszy raport i prognozę pogody, a za chwilę Bledka, 2 dni.
4: Marta Manerowska, dzień dobry. Zaczynamy lokalny raport, zapraszam. Piernikowa Aleja Gwiazd w Toruniu zgodnie z tradycją wzbogaci się o kolejną Katarzynkę. W tym roku odsłoni ją Robert Małecki, jeden z czołowych polskich autorów powieści kryminalnych i thrillerów związany z Toruniem i naszym powiatem. Oficjalna uroczystość odbędzie się w trakcie Dni Torunia 26 czerwca o 18:00 pod Centrum Kultury Dwór Artusa. Dodajmy, że Święto Miasta, czyli Dni Torunia, odbędą się w dniach od 19 do 28 czerwca. Zaplanowano m.in. koncerty, spektakle, kino plenerowe czy warsztaty. Zmieniamy temat. W dzisiejszych raportach przyglądamy się rynkowi pracy w Toruniu. W tym celu pojawiliśmy się z radiowym mikrofonem w Powiatowym Urzędzie Pracy. Ile jest tam zarejestrowanych bezrobotnych osób?
5: Na koniec maja w Toruniu zarejestrowanych jest 3,5 tysiąca osób bezrobotnych. To więcej niż rok temu. Mniej niż w styczniu było zarejestrowanych, ale więcej niż było rok temu. Jeżeli chodzi o stopę bezrobocia, to w tej chwili stopa bezrobocia wynosi ponad 4%, 4,1 w Toruniu. No i jest wyższa niż była rok wcześniej. Rok wcześniej stopa bezrobocia w Toruniu wynosiła 3,5%, więc znaczny wzrost. Podobnie sytuacja wygląda w województwie kujawsko-pomorskim i w Polsce.
4: Mówiła Wioletta Weroniecka, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Toruniu. Już za kilka dni wystartują konsultacje społeczne w sprawie zmian w komunikacji miejskiej. W najbliższy piątek na toruńskich Jordankach odbędzie się otwarte spotkanie inaugurujące. O szczegółach już teraz nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
6: Celem konsultacji jest zebranie opinii na temat proponowanych tras linii tramwajowych i autobusów.

0: kursowych oraz częstotliwości kursowania. Propozycje zmian zostały przygotowane na podstawie analiz, obejmujących m.in. badania napełnienia pojazdów czy punktualność. Nowy projekt zakłada wprowadzenie cyklicznych rozkładów jazdy i utworzenie linii metropolitalnych oraz ekspresowych, które mają skrócić czas dojazdu z obrzeży miasta do centrum.
1: Kasia, jak możemy wziąć udział w konsultacjach?
0: Oprócz spotkania inauguracyjnego, konsultacje odbędą się także w trzech szkołach podstawowych na terenie miasta 16, 23 i 24 czerwca. Od 15 czerwca mieszkańcy będą mogli zapoznać się z interaktywną mapą zmian oraz wypełnić ankietę online. Opinie będzie można przesyłać również mailowo lub pocztą tradycyjną.
1: Szczegółowe informacje znajdują się na Gra FM. Słuchacie raportu? Ponad 500 000 zł. Tyle średnio zarobił w ubiegłym roku każdy z polskich deputowanych do Parlamentu Europejskiego. Tak wynika z ich oświadczeń majątkowych. Ile konkretnie można zaoszczędzić, mając dietę z Brukseli?
2: No, na przykładzie Grzegorza Brauna wychodzi na to, że niewiele, bo europoseł deklaruje, że na koncie ma nieco ponad 2000 zł i niecałe 1 euro. Europoseł PiSu Daniel Obajtek ma zaoszczędzone 900 000 zł, 50 000 euro i jest posiadaczem jednego domu o powierzchni niemal 300 metrów.
3: Sporo zaoszczędził Robert Biedroń z Lewicy, prawie 170 000 euro. Na koncie ma już prawie 2 miliony złotych. Do tego jest współwłaścicielem 4 mieszkań. Hanna Gronkiewicz-Waltz z Koalicji Obywatelskiej, 3 700 000 zł na koncie.
1: To byli Igor Skrzypek i Kacper Wróblewski.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
1: Nawet 27 stopni Celsjusza mogą dzisiaj wskazać toruńskie termometry. Na niebie trochę słońca, trochę chmur. Utrzymuje się ten zapowiadany dość silny wiatr. A zdaniem synoptyków w tej już drugiej części dnia może popadać deszcz. W pogodzie ma więc być bardzo dynamicznie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
5: Ale dzisiaj oldschoolowe imieniny 9 dnia kwietnia świętują m.in. Pelagia, pani Pelagio, czy pani jeszcze może? No pewno. No i Felicjan, kojarzy się tylko z jednym śpiewającym Felicjanem. Radio Gra, Mariusz Pucyło, dzień dobry, kłaniamy się po 12. To Bledka w piosence Dwa dni. Daleko

0: Juliet, Robin Gibb w Radiu Gra. Teraz pora na urodzinowe życzenia. Pozdrawiamy wszystkich i zdmuchujemy świeczki z tortu. Robią to dzisiaj m.in. Michael J. Fox, kanadyjski aktor znany z filmu Powrót do przyszłości. Kończy lat 65. Dwa lata młodszy jest Johnny Depp, 63. urodziny. 51 lat świętuje Bartosz Żukowski, czyli oczywiście Walduś Kiepski. Dzisiaj bardzo aktorsko. Bartosz Żukowski 51, Natalie Portman kończy lat 45, a 35 urodziny ma nasz skoczek narciarski Maciej Kot. A człowiek, który przyszedł na świat 9 czerwca, charakteryzuje się przede wszystkim stałym, wielkim pędem do wiedzy. Chciałby wiedzieć wszystko na każdy możliwy temat, ma bardzo wszechstronne zainteresowania. Jest wielkim oryginałem, miewa niezliczone, niezwykłe pomysły. W związku z tym wszystkim sporą wadę stanowi jego zmienność. Serdeczności dla wszystkich urodzonych 9 dnia czerwca. Za chwilę specjalnie dla Was Alphaville Big in Japan.
1: Reklama.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: 13 czerwca od 15 do 20 zapraszamy do Muzeum Etnograficznego w Toruniu na wymienialnię tradycji Piknik Międzykulturowy. W programie prezentacje folkloru polskiego, ukraińskiego, białoruskiego, chińskiego i tureckiego. Tradycyjne zabawy, pieśni oraz tańce, pokazy strojów, zdobnictwa, kramy z rękodziełem i przysmakami. Szczegóły na etnomuzeum.pl. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
6: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
7: Miasto. Żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Moto Budrex. Bydgoszcz. Ulica Fordońska 185. Albo na jackpolska.pl.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie produkty Vital Fresh. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Do tego z kartą Moja Biedronka lub aplikacją wszystkie makarony pastani. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę.

0: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
1: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
0: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
2: Ach, kochanie, tak gorąco i te nieznośne komary. Kupmy Markizę i Moskitierę,
3: Mrok! I wszystko jasne. Zamówimy Markizę i Moskitier. Firma Mrok to 40 lat doświadczenia w montażu markiz, żaluzji drewnianych, rolet i Moskitier. Mrok, Toruń, Szosa Chełmińska 92.
4: Mrok, znajdź swój cień w słoneczny dzień.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Po reklamie.
7: Słuchasz Radia Gra.

0: Oj, szalony, szalony jest ten świat. Mad World, szczególnie w dzisiejszych czasach. Dennis Lloyd w Radiu Gra. To może by tak rzucić to wszystko i wsiąść na rower? Okazja w najbliższą niedzielę, 14 czerwca. Największe rekreacyjne wydarzenie tego lata w Toruniu i w regionie również, czyli Toruń na rowery 2026. Wspólne rozpoczęcie rowerowego lata, przypomnę, w niedzielę o godzinie 15. Start na parkingu Toruń Plaza, a potem wśród atrakcji piknik w leśnictwie Olek. Na uczestników czekać będą ogniska, kiełbaski, animacje, konkursy z nagrodami, zabawy ruchowe, rowerowy serwis i strefy chilloutu oraz gastro. No, żal byłoby nie skorzystać, tym bardziej, że udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny. No to chyba już najwyższa pora, żeby rozpocząć sezon rowerowy.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: listen to me. W radiu gra hity pełne energii i to jest na to dobry dowód. Basic Element to you. Za chwilę Enrique Iglesias, któremu ostatnio znowu wypominają zdjęcie sprzed lat, gdy całował się z jakąś fanką, ale zanim zaśpiewa nam Enrique, najpierw najnowsza prognoza pogody.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Fortin. Napędzany potrzebami rodziny.
5: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
6: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
8: To ja też chcę.
7: 24, 30.
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Kto zwalcza ból?
11: Woltary!
10: Kto?
9: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poulen, spółka z o.o.
13: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
14: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
15: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
16: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
17: Po reklamie. Nawet 27 stopni Celsjusza mogą dzisiaj wskazać toruńskie termometry. Na niebie trochę słońca, trochę chmur. Utrzymuje się ten zapowiadany dość silny wiatr. A zdaniem synoptyków w tej już drugiej części dnia może popadać deszcz. W pogodzie ma więc być bardzo dynamicznie.
18: To jest Radio Gra.
19: Súbeme la radio.

Damiano Dawid podobno kocha musicale, opery i operetki, no i być może stąd troszeczkę taka operetkowa oprawa jego występów. Damiano Dawid za nami, a przed nami oczywiście przez całe popołudnie hity pełne energii. Przypomnę, że dzisiaj jest wtorek, 9 kwietnia, to już popołudnie. Teraz do fajrantu mamy z górki. Mariusz Pucyło, dzięki za dzisiaj, słyszymy się jutro po 9.

0: Słuchasz Radia Gra.
1: Reklama. Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
2: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
3: 18, 47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
4: To ja też chcę. 24, 30.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów.

0: branży heavy metalowej gramy od lat. Postaw na sprawdzonego dostawcę stali, postaw na Wemtech. Oferujemy stal produkcyjną i konstrukcyjną, blachy, profile i wiele więcej. Zawsze najwyższej jakości, w konkurencyjnych cenach, dostępną od ręki. Na życzenie tniemy ultraprecyzyjnie laserem CNC o mocy 12 kW. Wemtech, Pigrza, ulica Wojewódzka 10, telefon 696-377-389.
1: Jedno z największych wydarzeń w regionie nadchodzi. 12 i 13 czerwca, Dni Solca Kujawskiego. Na scenie wystąpią gwiazdy polskiej muzyki. Jacek Stachurski, Ania Dąbrowska oraz modelki. Twórcy największych hitów. Ponadto bogata strefa gastronomiczna, animacje dla dzieci, dmuchańce i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Nie może was zabraknąć. Wstęp wolny. Sponsorem Dni Solca Kujawskiego jest Urząd Miejski w Solcu Kujawskim, Soleckie Centrum Kultury i Browar Regionalny Koronowo.
2: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
4: Po reklamie.
5: I to już 13 na zegarach, słuchacie Radio Gra Torunia, a to czas na najnowszy serwis informacyjny, czas na raport.
6: Zaczynamy lokalny raport. Marta Manerowska, zapraszam. Na początek wstrząsające doniesienia z regionu. W jednym z mieszkań w centrum Wąbrzeźna policjanci znaleźli płód dziecka w zamrażarce.
7: W poniedziałek przed południem do naszej jednostki wpłynęło zgłoszenie, że w jednym z mieszkań w centrum Wąbrzeźna znajdować się może martwy płód dziecka. Na miejsce udali się policjanci Wydziału Kryminalnego, którzy potwierdzili ten fakt. W zamrażarce w lodówce znaleźli około 5-miesięczny płód dziecka zawinięty w ręcznik. Na miejscu z polecenia prokuratora wykonano wszelkie niezbędne czynności z kobietą, którą w tym mieszkaniu zastano. Na chwilę obecną prowadzone są czynności w kierunku artykułu 152 paragraf 2 kodeksu karnego. Prowadzone jest prokuratorskie śledztwo i to właśnie prokurator rejonowy w Wąbrzeźnie udziela wszelkich innych szczegółów i informacji na ten temat.
6: Mówił podkomisarz Krzysztof Świerczyński, oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Wąbrzeźnie. Prokuratura okręgowa w Toruniu potwierdza powyższe informacje, zaznacza jednak, że na razie nie można określić, ile płód ma miesięcy. Sekcja zostanie przeprowadzona 11 czerwca w Zakładzie Medycyny Sądowej, zaznacza rzeczniczka prokuratury okręgowej w naszym mieście, prokurator Izabela Oliver. Zmieniamy temat i teraz mamy ostrzeżenie dla kierowców, którzy poruszają się autostradą A1 w naszym województwie, bo na odcinku pomiędzy węzłami Ciechocinek a Włocławek Północ w pobliżu miejscowości Kuczek doszło do zderzenia samochodu osobowego z dostawczym. Najprawdopodobniej nie ma osób poszkodowanych. Ruch odbywa się lewym pasem w kierunku Gdańska. Utrudnienia mogą potrwać do około godziny 14. Zmieniamy temat. W oddziałach Muzeum Okręgowego w Toruniu duże zmiany. Zakończyły się roboty w kamienicy pod Gwiazdą. Uzyskano dofinansowanie na roboty w Muzeum Podróżników. Trzeba zadbać o konstrukcję domu Kopernika. Zmieni się ścieżka zwiedzania w ratuszu staromiejskim. Rozpoczął się także remont w domu Eskenów przy Łaziennej.
8: Co najważniejsze, budynek dostanie bardzo istotną rzecz, mianowicie izolację pionową murów, które nie były dobrze zabezpieczone i w związku z tym wchodziła nam wilgoć do piwnic. Teraz to wszystko będzie zrobione, będą też przeprowadzone prace konserwatorskie elewacji zewnętrznych. Chcielibyśmy i mam nadzieję, że to się nam uda zrealizować bez problemu, aby brama stanowiła replikę tych oryginalnych drzwi Vanderbloka, którego to oryginał jest w tej chwili w ratuszu na parterze, a drzwi są przepiękne, rzeźbione ze sceną wyjazdu syna marnotrawnego.
6: Mówiła nam Aleksandra Mierzejewska, dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu. Cały wywiad znajdziecie na naszej stronie Gra FM. Nawet 30 stopni pokażą dzisiaj termometry w centralnej Polsce. Dla miłośników gorącego lata nie mamy jednak dobrych informacji. W kolejnych dniach temperatura będzie spadać, wszystko przez dwie różne masy powietrza, które

0: pojawiły się nad naszym krajem.
1: Chłodniejsza masa powietrza, ona, można powiedzieć, dominuje Polskę w ciągu najbliższych dni. Jutro jedynie na krańcach południowo-wschodnich, na termometrach zobaczymy do 23-24 stopni Celsjusza.
0: A potem opady deszczu, szczególnie na terenie południowo-wschodniej Polski, mówi Michał Ogrodnik z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. A więcej o pogodzie dla Torunia powiemy tuż za moment. Zostańcie z nami.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy MROK, oferujący markizy, rolety i moskitiery przy szosie Chełmińskiej 92.
0: A w pogodzie w Toruniu zgodnie z zapowiedziami synoptyków ma być bardzo dynamicznie. Jeżeli chodzi o temperaturę, to termometry wskażą dzisiaj nawet 27 albo 28 stopni. Na niebie trochę słońca, trochę chmur, utrzymuje się dość silny wiatr, później może popadać deszcz. Niektóre prognozy mówią także o burzach.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy MROK, oferujący markizy, rolety i moskitiery przy szosie Chełmińskiej 92.
3: Wtorkowe popołudnie, a więc pierwszy szok nowego tygodnia. Po długim weekendzie mam nadzieję, że już minął. Kłaniam się, dzień dobry, pomagamy przetrwać także w tych kolejnych popołudniowych godzinach z mocą, energią i hitami pełnymi energii. Na początek Queen u nas i Milki. Marcin Misiewski, dzień dobry, witam was serdecznie, jesteśmy razem do 18.00.

0: Coraz częściej, coraz bardziej będziemy czuć zbliżające się lato, dlatego też linia do kamionek niebawem zostanie uruchomiona dokładnie za 4 dni i ten temat wróci u nas dziś po południu. A propos plenerowych okoliczności przyrody, w weekend kulturalne śniadanie nad Bartówką w Toruniu, to w sobotę, a w niedzielę pojedziemy na rowerach kręcąc kilometry w ramach rywalizacji o puchar rowerowej stolicy Polski do pięknego Olka. I tam też was będziemy zabierali. Powiemy także o tym, że cały czas Straż Miejska czuwa na Starówce, szczególnie kontrolując kierowców, aby raczej parkowali bardziej niż porzucali swoje samochody. Ten temat też się u nas pojawi, no więc będziemy też mówili o tym, co wydarzy się w ramach piernikowej Alei Gwiazd. Kto odsłoni swoją Katarzynkę, wiemy i powiemy wam to dzisiaj do godziny 18. Nie odchodźcie zbyt daleko, to jest Radio Gra.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: No, to jedziemy.
5: Tato, czy dziś ja prowadzę?
4: Jasne, w końcu to twój dzień.
5: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
7: Wszystko brzmi lepiej
8: w harmonii.
7: Dwa głosy współgrają
8: ze sobą.
7: Przekazują z lekkością
8: trudne wiadomości,
7: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
8: betonowy mur.
7: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
8: zostać influencerką.
7: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
8: Harmonizer.
9: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
10: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Fortin. Napędzany potrzebami rodziny.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: OMG! Wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
17: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
16: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
17: MG od ręki znajdziesz w salonie MG Plichta w Toruniu. Szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
15: Po reklamie.
18: To jest Radio Gra.

0: Historia z Toruńskie Popołudnie, teraz głos z Torunia. W temacie pracy, panie panowie. Czy pracujemy za dużo, czy w sam raz, czy może jednak moglibyśmy więcej? A, oto jest pytanie, ja wiem, nieco kontrowersyjne. A odpowiedzi? Posłuchamy ich teraz.
1: Czy uważa pan, że pan pracuje za dużo?
2: Zdecydowanie nie, jestem na L4, czekam na operację barku, także aktualnie zdecydowanie za mało.
3: O, zdecydowanie. No, takie mamy czasy.
4: Godziny pracy są takie, jakie są, czy nie czasami cały dzień, tak jak ja zaczynam pracę od 11 do 18, zanim wiadomo wrócę logistyka. To jest też brana pod uwagę, to jest 19.
1: A lubi pani swoją pracę?
4: Nie do końca, nie. Chciałabym zupełnie coś innego robić, ciągle szukam.
3: Ja swoją pracę lubię, aczkolwiek zdecydowanie jak gdyby tej pracy jest za dużo jak na jednego człowieka. Sytuacja od wielu lat, 20 lat pracuję w jednym miejscu i jest tylko gorzej, jest tylko więcej, wymagania duże.
0: No to właśnie być może jest czas, żeby się porozglądać dookoła, bo czasami to praca szuka człowieka. Powodzenia.

0: Dawid Podsiadło i Wszystko Jasne w Radiu Gra. Obrotowy tur do Torunia niestety nie dojedzie. Może kiedyś to się wydarzy, ale za to w najbliższy weekend pan Dawid w Poznaniu zamelduje się. Być może wielu Torunian też się wybiera na ten koncert. Co w pogodzie? Sprawdzamy to dla was już za chwilę, a później wracamy do hitów pełnych energii.
1: Reklama.
2: W branży heavy metalowej gramy od lat. Postaw na sprawdzonego dostawcę stali. Postaw na Wemtech. Oferujemy stal produkcyjną i konstrukcyjną, blachy, profile i wiele więcej. Zawsze najwyższej jakości w konkurencyjnych cenach. Dostępną od ręki. Na życzenie tniemy ultraprecyzyjnie laserem CNC o mocy 12 kW. Wemtech. Pigrza, ulica Wojewódzka 10. Telefon 696 377 389. Media Expert Days w sklepach.

0: spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
1: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans. Zdrowit.
1: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Po reklamie.
6: A w pogodzie w Toruniu zgodnie z zapowiedziami synoptyków ma być bardzo dynamicznie. Jeżeli chodzi o temperaturę, to termometry wskażą dzisiaj nawet 27 albo 28 stopni. Na niebie trochę słońca, trochę chmur, utrzymuje się dość silny wiatr. Później może popadać deszcz. Niektóre prognozy mówią także o burzach.
7: To jest Radio Gra.

Może być burzowo, panie panowie, Trunia, nie? Może zagrzmieć w najbliższych godzinach nie tylko w naszym mieście, ale i w województwie. To oficjalny komunikat IMGW, o czym piszemy też na naszych radiowych stronach. To dziś, bo dzisiaj wyjątkowo ciepło, 26 stopni. Jutro już tak ciepło, gorąco nawet nie będzie, bo 21 kresek, a w czwartek i w piątek słupki spadną poniżej 20 stopnia w naszym mieście. Szczegóły meteo będziemy mieli dla was na te najbliższe godziny, co się będzie działo w aurze, już po naszych wiadomościach, czyli po 14.

0: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu.

0: 30% taniej na tysiące produktów albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
3: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości. Ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933. 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń, Mickiewicza 28, lokal 3.
4: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
5: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
4: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
5: No, no.
6: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
7: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
8: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
9: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Po reklamie.
11: To jest 9 dzień czerwca w kalendarzu, jest 14 w składzie Radia Gra. To czas na najnowszy raport.
12: Marta Manerowska, witam po południu i zapraszam. Przed nami Święto Miasta, Dni Torunia, a te odbędą się w dniach od 19 do 28 czerwca. To właśnie wtedy Toruń będzie obchodził swoje święto. To blisko 70 wydarzeń, wśród których znalazły się koncerty plenerowe, spektakle, pikniki rodzinne, jarmark, projekcje filmowe, wydarzenia edukacyjne i sportowe oraz projekty ekologiczne, zapowiada magistrat, a do tych zapowiedzi będziemy jeszcze szerzej wracać na naszej antenie. Zmieniamy temat i teraz mamy informacje dla pasażerów komunikacji miejskiej. Przypominamy, w związku z modernizacją torowiska w ciągu Konstytucji 3 maja wprowadzono zmiany w kursowaniu tramwajów. O szczegółach powie nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
13: Zawieszono kursowanie linii numer 1, 5 i 6. Zwiększono za to częstotliwość kursowania tramwajów linii numer 3 na całej trasie, a na trasie Olimpijska Park and Ride Aleja Solidarności kursuje zastępcza linia autobusowa ZT5. Na trasie od pętli Uniwersytet do Alei Solidarności kursuje linia tramwajowa numer 9, a od jutra po wykonaniu rozjazdu nakładkowego linia numer 1 kursować będzie na skróconej trasie od pętli Uniwersytet do przystanku przy Skarpie. Linia ta kursować będzie w obu kierunkach przez Aleję Świętego Jana Pawła II i wały generała Sikorskiego. Przywrócenie ruchu tramwajowego na Konstytucji 3 maja planowane jest na koniec sierpnia.
12: Więcej informacji publikujemy na Gra FM. Miejskie żłobki wzbogacą się o sale sensoryczne, czyli nowoczesne przestrzenie, które wspierają rozwój najmłodszych. Mowa o żłobkach numer 1, 2 i 3. Miasto pozyskało 240 tysięcy złotych. Na ten cel taka sala działa już na przykład w żłobku miejskim numer 4.
14: Miasto poinformowało właśnie o wspomnianym dofinansowaniu, a w praktyce kiedy te sale sensoryczne mogłyby zacząć działać w żłobkach?
15: Pod koniec maja otrzymaliśmy właśnie informację, że Toruń zakwalifikował się do przyznanego dofinansowania. Jest to kwota po 80 tysięcy dla każdego żłobka. Wymagany jest wkład własny na poziomie 10% całkowitego kosztu projektu. Będą to środki pokryte z budżetu miasta. Czekamy na umowy. Podpisujemy umowy i będziemy mogli dokonać dopiero zakupu i wyposażyć te sale. Oczywiście te miejsca zostały już wyznaczone przez dyrekcję wszystkich placówek.
12: Mówiła nam Małgorzata Skibicka, dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia.
0: Wiadomości ogólnopolskie.
12: Teraz sprawdzamy, jakie ceny czekają nas jutro na stacjach paliw. Litr 95 ma kosztować maksymalnie 5 zł 96 groszy, czyli o 3 grosze więcej niż dzisiaj. Benzyna 98 zdrożeje o 2 grosze do 6 zł 61

0: groszy, a olej napędowy o grosz do 6 zł 46 groszy. Przed nami niespokojne popołudnie w pogodzie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do mieszkańców Mazowsza, Małopolski i Podkarpacia. Ostrzega w nich przed prawdopodobnymi burzami z intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Lokalnie może spaść grad. A więcej o tym, co w pogodzie w Toruniu, powiemy Wam tuż za moment, dlatego zostańcie z nami.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma IceWind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
0: Zgodnie z zapowiedziami synoptyków, w pogodzie w Toruniu dzisiaj bardzo dynamicznie. Na niebie przewaga chmur, do tego intensywne opady deszczu, dość silny wiatr. Niektóre prognozy mówią o tym, że mogą pojawić się także burze. Uważajcie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma IceWind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
2: O 14:00. W niektórych miejscach czas płynie wyjątkowo szybko, więc jeżeli macie jeszcze sporo misji przed sobą, no to trzeba zagęszczać ruchy. A są też miejsca, gdzie właśnie, no właśnie, czuć kawę, herbatę, a może inny napój. Kłaniam się, dzień dobry, po drugiej w Radiu Gra. My dodajemy też tej muzycznej energii. Andy Das na początek i Cher. Marcin Misiewski, witajcie.

0: Najbliższy czwartek startuje Mundial, piłkarskie Mistrzostwa Świata. My też będziemy mieli swój toruński Mundial, a w zasadzie będą go mieli uczniowie reprezentujący drużyny z toruńskich szkół podstawowych. 14 ekip zgłosiło się do tego turnieju, który zostanie rozgrany w czwartek na boiskach przy Skarpie od godziny 10. Najpierw uczniowie drużyny będą losowały kraj, który będą reprezentowały, no a później już tylko rozgrywki grupowe, no a później na zasadzie właśnie turnieju poznamy tych najlepszych, którzy dotrą do finału, a w finale gościem specjalnym będzie Bartosz Frankowski, a więc znany sędzia, który będzie sędziował ten finałowy pojedynek w najbliższy czwartek toruńskiego Mundialu, o którym też napisaliśmy na portalu gra.fm, a za młodych piłkarzy trzymamy kciuki.
1: Reklama.
2: Miasto. Żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Moto Butrex. Bydgoszcz, ulica Fordońska 185. Albo na jackpolska.pl.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę jedynie 4,99 za kilogram. Tak, 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: 13 czerwca od 15 do 20 zapraszamy do Muzeum Etnograficznego w Toruniu na wymienialnię tradycji Piknik Międzykulturowy. W programie prezentacje folkloru polskiego, ukraińskiego, białoruskiego, chińskiego i tureckiego. Tradycyjne zabawy, pieśni oraz tańce, pokazy strojów, zdobnictwa, kramy z rękodziełem i przysmakami. Szczegóły na etnomuzeum.pl. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
6: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
10: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
11: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
10: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
11: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonie MG Plichta w Toruniu. Szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
12: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
13: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
14: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
15: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
16: Po reklamie.

Tę mocą na serwisu Radio Grapelca zaczynamy od największej rowerowej eskapady w Toruniu, czyli Toruń na rowery 2026, już w najbliższą niedzielę od 15. Spod Toruń Plaza na parkingu startujemy i jedziemy do pięknego Olka, nabijając kilometry w ramach rowerowej stolicy Polski, a tam czeka na was piknik, będą leśnicy, będą animacje, będą gry, zabawy, no i strefa chilloutu, a i coś na ząb, ogniska, kiełbaski też się znajdą, więc rezerwujcie sobie czas, to będzie rodzinny przejazd w bardzo przyjaznym spacerowym tempie. To w najbliższą niedzielę od godziny 15. Polecamy wam również stand-up w wykonaniu dwóch dam, które się pojawią w Toruniu. Sylwia Wiszowata jutro o 19 wystąpi w toruńskiej Odynowie, a Katarzyna Piasecka w tym samym miejscu, ale w piątek pojawi się o godzinie 18 na scenie. Poleca Radio Gra.

0: I tak też płynie to toruńskie wtorkowe popołudnie z hitami pełnymi energii. Za chwilę u nas dziewczyny ze Spice Girls, będzie Wanna Be. A przed trzecią również wsiądziemy do autobusu, aby dojechać bezpośrednio do podtoruńskich kamionek. Pozostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Tato, w nowych Bielawach wydarzy się coś mega!
4: Naprawdę? Coś aż tak niezwykłego?
3: Tak, Disney Junior, niezwykła przygoda. Będą strefy Mickey i Minnie, Ariel, Spidey, Iron Man i Młodzi Jedi.
4: Czyli mnóstwo przygód dla całej rodziny.
3: Tak, fotobudka, konkursy i super nagrody.
4: Już 12 i 13 czerwca Centrum Handlowe Nowe Bielawy zamieni się w świat Disney Junior. Odbierz mapę przygody i baw się razem z nami.
3: Tato, musimy tam być.
4: Szczegóły na stronie i w mediach społecznościowych Nowe Bielawy.
5: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
8: Wszystko brzmi lepiej
9: w harmonii.
8: Dwa głosy współgrają
9: ze sobą,
8: przekazują z lekkością
9: trudne wiadomości,
8: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
9: betonowy mur.
8: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
9: zostać influencerką.
8: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
9: Harmonizer.
10: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING. A aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
13: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości. Ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933. 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń, Mickiewicza 28, lokal trzeci.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
16: Zgodnie z zapowiedziami synoptyków, w pogodzie w Toruniu dzisiaj bardzo dynamicznie. Na niebie przewaga chmur, do tego intensywne opady deszczu, dość silny wiatr. Niektóre prognozy mówią o tym, że mogą pojawić się także burze. Uważajcie.
17: Słuchasz Radia Gra.

Ta dama o anielskim głosie nazywa się Ellie Goulding, Marshmallow, Save My Love. Już za 4 dni, panie i panowie, dojedziemy z Torunia do Kamionek. Od 13 czerwca rusza sezonowa trasa, linia 141 z naszego miasta. Autobus będzie kursować 3 razy dziennie z placu Świętej Katarzyny nad samo jezioro, a wakacje, czyli od 27 czerwca do 16, pojawią się też dodatkowe kursy. Trasa obejmować będzie chociażby Alej Solidarności, dworzec autobusowy, Łysomice, Tużno i Kamionki Małe. Ceny biletów dokładnie takie same jak w komunikacji miejskiej w naszym mieście. Wsiadamy, jedziemy, no i odpoczywamy. Przyjemności.

0: mama.
1: Niech sąsiad tak nie pędzi, bo jeszcze wypieków dostanie.
2: Ale właśnie o to chodzi. W Piekusiu znowu mają super promocje.
1: Naprawdę? Znowu? To ja też biegnę.
2: To prędko. Za mną, sąsiedzie.
3: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu dwie porcje lodów za 10 zł oraz dwa pączki za 7 zł. Zapraszamy.
4: Zmiany w prawie pracy nadchodzą szybciej niż kiedykolwiek. Już 15 i 16 czerwca w Toruniu odbędzie się największa w Polsce Północnej konferencja z zakresu kadr i płac. Kadry i płace w obliczu zmiany 2026. Bogata tematyka i prelegenci z całej Polski. Dwa dni wiedzy, praktyki i inspiracji. Kup bilet już dziś. karolinaniedzielska.pl.
5: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Przed Tobą ślub, wesele, ważna uroczystość? Odwiedź Salon Bordzio w Galerii Kopernikus, gdzie czekają na Ciebie idealnie skrojone garnitury, marynarki, koszule i eleganckie spodnie. Tylko teraz zestawy garniturowe już od 899 zł. Wybierz Bordzio i postaw na klasykę na czasie. Bordzio Galeria Kopernikus. Bordzio. Il Tolio Naturale.
7: Jedno z największych wydarzeń w regionie nadchodzi. 12 i 13 czerwca, Dni Solca Kujawskiego. Na scenie wystąpią gwiazdy polskiej muzyki. Jacek Stachurski, Ania Dąbrowska oraz modelki. Twórcy największych hitów. Ponadto bogata strefa gastronomiczna, animacje dla dzieci, dmuchańce i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Nie może Was zabraknąć. Wstęp wolny. Sponsorem Dni Solca Kujawskiego jest Urząd Miejski w Solcu Kujawskim, Soleckie Centrum Kultury i Browar Regionalny Koronowo.
8: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup

0: Ty w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Po reklamie.
1: I to już 15 na zegarach w naszym mieście, a to oznacza, że przed nami kolejny serwis informacyjny. Czas na raport Radia Gra.
2: Marta Manerowska, witam ponownie. Rozpoczynamy lokalny raport. Zapraszam. Ponad 4% to obecna stopa bezrobocia w Toruniu. To więcej niż rok temu w analogicznym okresie. Wtedy wynosiła ona 3,5%. Kim najczęściej są osoby bezrobotne zarejestrowane w toruńskim urzędzie?
3: Co ciekawe, od ostatnich kilku miesięcy u nas to przede wszystkim mężczyzna. Przez wiele lat to kobiety stanowiły większą grupę osób zarejestrowanych w urzędach pracy. Natomiast od kilku miesięcy obserwujemy, że kobiety stanowią około 48% zarejestrowanych w Toruniu, natomiast 52% to mężczyźni. Zazwyczaj są to osoby, które są między 35 a 45 rokiem życia. Takich osób mamy w rejestrze najwięcej. A osoby, które są gorzej wykształcone, które mają mniejsze kwalifikacje i osoby, które pozostają długo poza rynkiem pracy, czyli osoby długotrwale bezrobotne.
2: Mówiła Wioletta Weroniecka, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Toruniu. Zmieniamy temat. Ponad 100 kierunków na 16 wydziałach czeka na przyszłych studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
4: Ja się nazywam Anastazja i też studiuję japonistykę, również jestem na trzecim roku licencjatu. Na pewno można rozwinąć swoje zainteresowania związane z kulturą, z językiem. Mamy świetnie wykwalifikowaną kadrę, w skład której wchodzą też native speakerzy.
2: Ze studentami rozmawiała nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. A teraz mamy informacje z Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu, który przypomina użytkownikom hulajnóg elektrycznych, że zgodnie z przepisami takie hulajnogi nie mogą być przewożone autobusem czy tramwajem. Zakaz jest spowodowany względami bezpieczeństwa. Chodzi o akumulatory litowo-jonowe. W przypadku uszkodzenia baterii może dojść do pożaru, a nawet eksplozji, czytamy w komunikacie miejskiej spółki. Poza tym hulajnogi są ciężkie. W przypadku gwałtownego hamowania toruńskiego autobusu czy też tramwaju mogą zrobić krzywdę innym pasażerom, dodaje Miejski Zakład Komunikacji.
5: Wiadomości ogólnopolskie.
2: Ministerstwo Zdrowia szykuje nowości na lipcowej liście leków refundowanych. Kto skorzysta, dowiedział się już Michał Dobrołowicz.
6: Pacjenci z drobnokomórkowym, czyli agresywnym rakiem płuca, a także osoby z nowotworem dróg żółciowych oraz kobiety z rakiem endometrium. Ewa Pląsek z Fundacji Urszuli Jaworskiej komentuje, że to ważne i potrzebne zmiany, ale pewne grupy są wciąż pomijane.
7: Brakuje dostrzeżenia pacjentów z tych mniejszych grup, jeśli chodzi o jednostki chorobowe i szczególnie o te choroby ultrarzadkie.
6: Jak ustaliłem, zgodnie z nową lipcową listą, bezpłatne jesienią będą wciąż szczepienia przeciwko grypie dla kobiet w ciąży, a także dla osób, które skończyły 65 lat.
2: Dodajmy, że nowa lista leków refundowanych ma zostać oficjalnie ogłoszona pojutrze.
8: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
9: Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, witam i zapraszam na żużlowy raport sportowy. Press Toruń pochwalił się składem na najbliższe starcie z Lesznem. Tutaj bez zaskoczeń Dudek, Lambert, Bledorn, Mikkelsen, Sajfudinow, Kawczyński i Duchiński. U naszych rywali podobnie standardowy skład. Przypominamy, że to będzie mecz wyjazdowy w ramach 8 kolejki w najbliższy piątek o 20.30. A dzisiaj w Gorzowie piąta runda U24 Ekstraligi. Tam zaprezentuje się KS Toruń w składzie. Heiselberg, czyli najskuteczniejszy zawodnik U24 Ekstraligi, Heleniak, Duchiński i Kawczyński. Start już za 2 godziny, a z powodu niekorzystnych prognoz pogody runda we Wrocławiu została odwołana. Klub z Torunia zajmuje 3. miejsce w tabeli z dorobkiem 7 punktów.
8: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
10: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący

0: Z nowego Hyundai'a Tucson.
1: Dziś w pogodzie w Toruniu dużo zmian. Na niebie mieszanka słońca i chmur. Do tego możliwe są jeszcze intensywne opady deszczu. Utrzyma się ten silny wiatr. Niewykluczone, że wystąpi także burza, ale to raczej wieczorem.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
2: Chwila po 15, więc oficjalnie chyba można zacząć odliczanie do końca dnia pracy, obowiązków dnia codziennego. Kłaniam się, dzień dobry. Dodajemy też tej muzycznej energii. Ecstasy na początek od ATB, a później Wiktor Waligura pojawi się na naszej antenie jego 4 pory roku. Marcin Miśniewski, dzień dobry. Witam was ponownie.

to zapachniało latem, wakacjami. Stay Your Love, Edward Maja w Radio Gra. Od 9 dni Toruniania rywalizują o puchar rowerowej stolicy Polski. Jak nam idzie? No, można to sprawdzić. Na pewno można dołączyć, pobierając aplikację Aktywne Miasta, wybierając Toruń, no i przesiadając się ze swojego środka transportu, chociażby samochodu, na rower bezpośrednio, aby nabijać te kilometry codziennie w domu, z domu do pracy, z pracy do domu lub też w innych okolicznościach. Kręcimy za każdym razem, włączając aplikację, aby te kolejne kilometry dołączały do naszego wspólnego wyniku. No i będzie też szansa, aby ten wynik podkręcić najbliższą niedzielę. Od 15 spod Toruń Plaza z dużego parkingu startujemy. Wielki przejazd, jedziemy do pięknego Olka i tam też czeka na Was piknik z animacjami, kiełbaskami, ogniskiem, mnóstwem atrakcji. No więc zapraszamy, to będzie rodzinny przejazd w bardzo przyjaznym tempie wszystkich dużych

0: jest popołudnie z Radiem Gra w głośnikach Dodaj Melodię Ta. A u nas po 16 będzie o poważnym biznesie, bo 9 toruńskich firm znalazło się w rankingu Forbesa największych przedsiębiorstw w Polsce. O tym więcej po 4 pozostańcie z nami, a za chwilę mam dla Was najnowszą prognozę pogody.
1: Reklama.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie. Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Jedziemy?
6: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
8: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.

0: Największy w regionie wybór produktów dostępnych od ręki. Wykwalifikowani specjaliści pomogą w doborze produktu oraz montażu wykładzin w domu i biurze. Zapraszamy. Koniczynka. Skłodowskiej Kiri 61. www.koniczynka.info.pl.
1: Koniczynka.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Cyberbezpieczeństwo z niebezpiecznikiem. Porady survivalowe z EDC. Bezpieczne finansowanie rozwoju Twojego biznesu. Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy zaprasza na bezpłatny dzień otwarty. Spotkajmy się w Funduszu Pożyczkowym przy ulicy Sienkiewicza 38 w Toruniu 18 czerwca o godzinie 11. Sprawdź szczegóły www.dnieotwarte.kpfp.org.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Po reklamie. Dziś w pogodzie w Toruniu dużo zmian. Na niebie mieszanka słońca i chmur. Do tego możliwe są jeszcze intensywne opady deszczu. Utrzyma się ten silny wiatr. Niewykluczone, że wystąpi także burza, ale to raczej wieczorem.

0: Za nami koncert pod wspólnym niebem w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ale to nie koniec świętowania, bo tym razem zabieramy was do miasta zaprzyjaźnionego, do Bydgoszczy. Wyspa Kina to także już koncert, który odbywa się tradycyjnie w mieście Bydgoszczy na Wyspie Młyńskiej. No i tam też 13 o 20 wystąpią Fukaj, bracia Kacperczyk, Kasia Linis, Natalia Kokulska, Natalia Przybysz, czy też chociażby Renata Przemyk. Polecamy. To także darmowy koncert 13. Warto być. Poleca Radio Gra, polecam też nasze wiadomości i te dokładnie o 16 u nas.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
4: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Przed Tobą ślub, wesele, ważna uroczystość? Odwiedź Salon Bordziu w Galerii Kopernikus, gdzie czekają na Ciebie idealnie skrojone garnitury, marynarki, koszule i eleganckie spodnie. Tylko teraz zestawy garniturowe już od 899 zł. Wybierz Bordziu i postaw na klasykę na czasie. Bordziu Galeria Kopernikus. Bordziu. Il Tolio Naturale.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest. Jeszcze tylko

0: Henley Dorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Głodny? To dobrze! W Pigrze niedaleko Torunia czeka na Ciebie miejsce, gdzie pizza znika szybciej niż zdążysz powiedzieć ostatni kawałek. W pizzerii Fantastico znajdziesz pyszną pizzę, makarony, burgery, kraftowego kebaba, lody włoskie i klimat, który sprawia, że chce się wracać. Fantastico. Fantastyczny smak, któremu trudno się oprzeć. Pigrza Szkolna 10.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: OMG! Wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
5: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
4: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
5: MG od ręki znajdziesz w salonie MG Plichta w Toruniu. Szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
6: Po reklamie.
7: Mamy 16 na zegarach, 9 dzień czerwca w kalendarzu, wtorek. Czas na wiadomości, czas na raport Radia Gra.
8: Rozpoczynamy lokalny raport. Marta Manerowska, zapraszam. 150 maluchów skorzysta wkrótce z nowego żłobka przy ulicy Heweliusza na Toruńskim Jarze. To żłobek miejski numer 5. Placówka startuje od września.
9: Finiszujemy inwestycje na osiedlu Jar. Powstanie nowoczesny żłobek, żłobek miejski numer 5. Dla najmłodszych mieszkańców warto dodać, że jest to przestrzeń dostępna dla osób ze szczególnymi potrzebami. Będziemy mieli 6 sal dziennych, 6 sypialni, ale co najważniejsze, własną kuchnię. Rozpoczynamy działalność statutową od 1 września, więc jeżeli opiekunowie, prawni, rodzice jeszcze nie zdecydowali się, zachęcamy, mamy miejsca, można zapisać dziecko do żłobka miejskiego numer 5. Będziemy mieli na pewno też gabinety dla psychologa, jak i logopedy.
8: Mówiła Małgorzata Skibicka, dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia. Zmieniamy temat. Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu nie może narzekać na brak pracy. Zakończyły się roboty w kamienicy pod gwiazdą, remont trwa w domu Eskenów, a w przyszłym roku projekt związany ze zmianami w ratuszu staromiejskim. Cały czas dyrekcja walczy także z wilgocią w piwnicach najważniejszego toruńskiego obiektu. Trzeba również bardziej zadbać o konstrukcję domu Mikołaja Kopernika. Dziedziniec obiektu zaczął się zapadać.
10: Żeby móc kontynuować prace archeologiczne, zostaliśmy zmuszeni do tego, żeby działać w kierunku zabezpieczenia dziedzińca domu Kopernika, oficyny domu Kopernika, chylącego się niestety dość niebezpiecznie muru granicznego. Musimy w tej chwili skorzystać z pomocy konstruktorów, architektów, którzy wymyślili coś, co jest mocno zaskakujące, ale jak się okazało, nie niemożliwe. Mianowicie będziemy budować na dziedzińcu komory, betonowe komory, które brzmi to może mało atrakcyjnie, ale proszę mi wierzyć, że widziałam projekty i że myślę, że to będzie coś w naszym Toruniu niespotykanego w naszym mieście.
8: Będzie 5 komór, które będą stanowić zabezpieczenie przed osuwaniem się gruntu, ale nie będą one widoczne na zewnątrz. Po dziedzińcu nadal będzie można chodzić, tłumaczy Aleksandra Mierzejewska, dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu. A do tego tematu wrócimy jeszcze w raporcie za godzinę. Piernikowa Aleja Gwiazd w Toruniu zgodnie z tradycją wzbogaci się o kolejną Katarzynkę. W tym roku odsłoni ją Robert Małecki, jeden z czołowych polskich autorów powieści kryminalnych i thrillerów związany z Toruniem i naszym powiatem. Oficjalna uroczystość odbędzie się w trakcie Dni Torunia 26 czerwca o 18 przed Centrum Kultury Dwór Artusa. Więcej informacji na Gra FM. Słuchacie raportu? Najnowszy 21 pakiet unijnych sankcji wobec Rosji. Europa będzie niedostępna dla każdego, kto brał udział w inwazji, ogłosiła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Dodała, że w nowym pakiecie znalazł się pomysł wprowadzenia zakazu wjazdu do Unii dla każdego, kto służył w armii rosyjskiej od początku wojny w Ukrainie. Zmieniamy temat. Są zarzuty dla Antoniego Macierewicza. Prokuratura zarzuca mu publiczne znieważenie kierownictwa służby kontrwywiadu wojskowego, a chodzi o nazwanie ich agentami rosyjskimi. Sejm uchylił już Macierewiczowi immunitet w tej sprawie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. airmasters.pl.
2: Mieszanka słońca i chmur, intensywne opady deszczu, dość silny wiatr i burza. Tak pogodowo zapowiadają nam się najbliższe godziny w Toruniu. W nocy w naszym mieście ma być już raczej spokojnie. Jeżeli chodzi o temperaturę, to spadnie do 11 albo 12 stopni. Niewykluczone, że może jeszcze popadać.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. airmasters.pl.
3: Toruńskie popołudnie nabiera rozpędu, chociaż są takie miejsca, gdzie raczej się zatrzymujemy przymusowo, bo ruch coraz większy o tej porze w naszym mieście, od chociażby, no widać to z wiadukt Kościuszki z naszego radiowego studia. Kłaniam się po czwartej, dzień dobry, niech moc będzie z wami, z nami również gramy teraz Alex Warren na początek, a później Pitbull, to są hity pełne energii. Marcin Misiewski, dzień dobry.

0: Blondie i wszystko jasne. 9 toruńskich firm znalazło się w rankingu 500 największych przedsiębiorstw w Polsce według rankingu Rzeczpospolitej. Po raz drugi zresztą możemy się pochwalić takim dobrym wynikiem. Najwyżej sklasyfikowaną firmą z naszego miasta jest grupa Neuka, która zajęła 46. miejsce w Polsce z przychodami przekraczającymi, proszę się trzymać, ponad 13 miliardów złotych. W pierwszej 200 znajdziemy też Krajową Grupę Spożywczą, czy też TZMO z naszego miasta. Wyróżnionym gratulujemy, bo powtórzenie rekordowego wyniku z ubiegłego roku trzeba też traktować jako silną pozycję Torunia w tym zestawieniu najważniejszych gigantów biznesu w całym kraju.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: 13 czerwca od 15 do 20 zapraszamy do Muzeum Etnograficznego w Toruniu na wymienialnię tradycji Piknik Międzykulturowy. W programie prezentacje folkloru polskiego, ukraińskiego, białoruskiego, chińskiego i tureckiego. Tradycyjne zabawy, pieśni oraz tańce, pokazy strojów, zdobnictwa, kramy z rękodziełem i przysmakami. Szczegóły na etnomuzeum.pl. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
4: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
6: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.

0: Największy w regionie wybór produktów dostępnych od ręki. Wykwalifikowani specjaliści pomogą w doborze produktu oraz montażu wykładzin w domu i biurze. Zapraszamy. Koniczynka. Skłodowskiej Kirii 61. www.koniczynka.info.pl.
1: Koniczynka.
2: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
6: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmij już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
7: Hyundai Toruń. Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
8: Po reklamie.
9: To jest Radio Gra.

0: popołudniową zonę serwisu Radio Gra Poleca. Zaczynamy od Song of Songs, które startuje już najbliższy piątek w naszym mieście od 18:00. Fosa Zamkowa, goście specjalni to chociażby w tym roku Roxy Węgiel czy też Mateusz Ziółko. Polecamy waszej uwadze. Już za dwa dni, drodzy trudnianie, w naszym mieście wystąpi legendarny Pat Metheny. To w Toruńskich Jordankach w ramach Metropolis Jazz Festivalu. Męskie brzmienia dzień później, a więc największe przeboje w męskim wydaniu, to propozycja także Toruńskich Jordanek. A w najbliższą sobotę Radio Gra i Wydział Kultury zapraszają na kulturalne śniadanie nad Martówką, na trawie, w pięknych okolicznościach, mam nadzieję, przyrody. Będziemy chillować, słuchać muzyki, konsumować, no i korzystać z atrakcji przygotowanych przez organizatorów, o których napisaliśmy na gra.fm. A w niedzielę Toruń na rowery, największa rowerowa eskapada, od 15:00 start, a później piknik w Olku.
1: Poleca Radio Gra. Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Siąto Transfer, czyli Armin van Buuren. Dobra informacja dla kierowców, którzy latem na przykład będą podróżować w stronę Trójmiasta, Gdańska lub też na Wybrzesze. Dotyczy autostrady, szczegóły jeszcze przed 17. Tak, 17 zdecydowanie u nas. Pozostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
6: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
7: Zmiany w prawie pracy nadchodzą szybciej niż kiedykolwiek. Już 15 i 16 czerwca w Toruniu odbędzie się największa w Polsce Północnej konferencja z zakresu kadr i płac. Kadry i płace w obliczu zmiany 2026. Bogata tematyka i prelegenci z całej Polski. Dwa dni wiedzy, praktyki i inspiracji. Kup bilet już dziś. karolinaniedzielska.pl.
8: Tato, w Nowych Bielawach wydarzy się coś mega!
9: Naprawdę? Coś aż tak niezwykłego?
8: Tak, Disney Junior, niezwykła przygoda. Będą strefy Mickey i Minnie, Ariel, Spidey, Iron Man i Młodzi Jedi.
9: Czyli mnóstwo przygód dla całej rodziny.
8: Tak, fotobudka, konkursy i super nagrody.
9: Już 12 i 13 czerwca Centrum Handlowe Nowe Bielawy zamieni się w świat Disney Junior. Odbierz mapę przygody i baw się razem z nami.
8: Tato, musimy tam być!
9: Szczegóły na stronie i w mediach społecznościowych Nowe Bielawy.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
13: Jedno z największych wydarzeń w regionie nadchodzi. 12 i 13 czerwca, Dni Solca Kujawskiego. Na scenie wystąpią gwiazdy polskiej muzyki, Jacek Stachurski, Ania Dąbrowska oraz modelki, twórcy największych hitów. Ponadto bogata strefa gastronomiczna, animacje dla dzieci, dmuchańce i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Nie może Was zabraknąć. Wstęp wolny. Sponsorem Dni Solca Kujawskiego jest Urząd Miejski w Solcu Kujawskim, Soleckie Centrum Kultury i Browar Regionalny Koronowo.
14: Wszystko brzmi lepiej
15: w harmonii.
14: Dwa głosy współgrają
15: ze sobą,
14: przekazują z lekkością
15: trudne wiadomości,
14: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
15: betonowy mur.
14: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
15: zostać influencerką.
14: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
15: Harmonizer.
16: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
17: Po reklamie.
18: Mieszanka słońca i chmur, intensywne opady deszczu, dość silny wiatr i burza. Tak pogodowo zapowiadają nam się najbliższe godziny w Toruniu. W nocy w naszym mieście ma być już raczej spokojnie. Jeżeli chodzi o temperaturę, to spadnie do 11 albo 12 stopni. Niewykluczone, że może jeszcze popadać.
19: To jest Radio Gra.

0: tę młodą, zdolną damę, która nazywa się Roxy Węgiel, usłyszymy już w piątek na Songs of Songs Festiwalu w naszym mieście. Polecamy. A teraz ważna informacja dla kierowców, którzy latem będą podróżowali w stronę Wybrzeża, Trójmiasta chociażby, na A1C, na trasie Gdańsk-Toruń-Gdańsk, gdy limit czasu oczekiwania na bramkach, chociażby w Rusocinie, czy też Nowej Wsi pod Toruniem, będzie przekraczał 25 minut. Bramki będą otwierały się automatycznie. No i wówczas opłaty nie będą pobierane przez maksymalnie 30 minut. Tak wynika z rozporządzenia ministerstwa, o którym piszemy też na naszych radiowych stronach, o czym warto poczytać.
1: Radio Gra. Hity.

0: gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
3: Media Expert Days w sklepach.

0: No to jedziemy.
1: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
3: Zapraszamy do salonu Cherry w Toruniu. Firma Yama, ulica Sieradzka 14. www.cherrytoruń.pl.
4: Słońce świeci, czy deszcz pada? U nas lody każdy zjada. Pizzeria Mamma Mia w Wielkiej Niszawce zapraszamy!
5: Mamma Mia w Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.
6: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
7: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
8: Citroen.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit.

0: Współorganizatorem wydarzenia jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie.
3: Czym żyje Toruń, czym żyje region, kraj, świat? Sprawdzamy to dla Was już teraz o 17 w Radiu Gra. Czas na kolejny raport.
4: Marta Malerowska, dzień dobry ponownie, zapraszam. To, co jest bardzo niepokojące, to drastyczny spadek ofert pracy, zaznacza Wioletta Weroniecka, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Toruniu. Jest to spadek o 39% w pierwszych miesiącach tego roku w porównaniu do ubiegłego. A na jakie oferty można liczyć?
5: Od zeszłego roku po zmianie ustawy muszą być zgłaszane do urzędów pracy oferty jednostek sektora finansów publicznych, czyli takie oferty, które nie zawsze były zgłaszane do Urzędu Pracy. Na dzień dzisiejszy w Toruniu mamy 5 takich ofert. Też oferty muszą zgłaszać do nas pracodawcy, którzy korzystają ze środków publicznych. Jeżeli uczestniczą w przetargach, to tacy pracodawcy są zobowiązani do zgłaszania ofert pracy do urzędu. Ale oprócz tego mamy, tak jak powiedziałam, przeróżne oferty. Mamy oferty na dzień dzisiejszy dla nauczycieli, dla dyrektora szkoły. Najwięcej ofert jest dla ślusarzy, spawaczy, pracowników produkcyjnych.
4: Mówiła Wioletta Weroniecka. Teraz zgodnie z zapowiedzią przenosimy się do Muzeum Okręgowego w Toruniu, bo tam w oddziałach duże zmiany. Zakończyły się roboty w kamienicy pod gwiazdą, uzyskano dofinansowanie na roboty w Muzeum Podróżników. Trzeba zadbać o konstrukcję domu Kopernika. Dziedziniec obiektu zaczął się zapadać, dlatego architekci wymyślili budowę betonowych komór zabezpieczających.
6: Będzie 5 komór, które będą stanowiły zabezpieczenie przed osuwaniem się dziedzińca, przed osuwaniem się gruntu. Zabezpieczą one przede wszystkim oficynę i sam dom Kopernika, a nie będą widoczne po prostu na zewnątrz. Będzie tam nadal dziedziniec, po którym będzie można chodzić. Wejście do tych komór będzie od strony oficyny, od strony piwnic oficyny. Wewnątrz będzie niewielka ekspozycja, na której pokażemy to, co udało się odkryć w czasie badań archeologicznych.
4: Mówiła Aleksandra Mierzejewska, dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu. Zmieniamy temat. Ponad 100 kierunków na 16 wydziałach czeka na przyszłych studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Trwa rekrutacja na przyszły rok akademicki. Teraz zajrzymy na Wydział Sztuk Pięknych.
7: Nazywam się Antonina Sajek i studiuję historię sztuki na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na UMK warto studiować, zwłaszcza właśnie tutaj, ponieważ mamy bardzo wspierającą kadrę, która podchodzi do nas indywidualnie. Jesteśmy traktowani jako jednostki, nie jako kolektyw i możemy liczyć na wsparcie zarówno akademickie, jak i personalne, więc powiedziałabym, że ta właśnie atmosfera i to, nawet można powiedzieć, rodzinna aura jest bardzo budująca i aż chce się działać.
4: Na toruńskiej uczelni z mikrofonem Radia Gra była nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. I jeszcze jedna wiadomość z UMK, bo samorząd studencki ma nową przewodniczącą, to Zuzanna Maciejewska, która w tej roli zastąpiła Martę Kutę, pełniącą tę funkcję przez 2,5 roku. Maciejewska jest studentką 3. roku kulturoznawstwa na Wydziale Humanistycznym. Słuchajcie raportu. Parlament Europejski po polsku i w wersji młodzieżowej. Uczniowie z całej Polski zebrali się na zamku w Rynie na Mazurach na 2. Narodowej Sesji Modelowego Parlamentu Europejskiego.
8: Mamy 6 komisji, w każdej komisji jest ponad 20 osób, w sumie mamy 120 delegatów.
9: Młodzież, w tym przypadku z całej Polski, debatuje na tematy aktualne.
10: Jakie to są tematy?
9: Dotyczące parytetów, zasobów leśnych i wodnych, dezinformacji, misinformacji w internecie, ale również polityki migracyjnej.
4: Z Dawidem Strętem i Oliwią Stec z prezydium 2. Narodowej Sesji Parlamentu Europejskiego rozmawiał Piotr Bułakowski.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
4: Pogoda w Toruniu naprawdę dzisiaj bardzo szybko się zmienia. Na niebie przeplatanka słońca i chmur, opady deszczu, a dość silny wiatr. I nadal obowiązuje także ostrzeżenie meteorologiczne.

0: dotyczące burz, które mogą występować dzisiaj w naszym mieście. Alert jest ważny do godziny 20.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
2: Popołudniowy dzień dobry po 17, wtorek, gdyby ktoś się zagubił w czasoprzestrzeni, nadal aktualny 9 dzień czerwca w kalendarzu. Kłaniam się i pozdrawiam tych, którzy dołączają do nas, ludzi drogi, po pracy, w pracy, gdziekolwiek jesteście. Gramy hity pełne energii, Sugar Babes na początek i Another Talk to You. Marcin Misiecki, witajcie.

0: Macie wolne popołudnie, lubicie kino, no to dzisiaj o 18 w kinie Niebieskiego Cyk, Soruńskiej Odynowie. Drama, film, który zdecydowanie warto zobaczyć o godzinie 18. Zandają między innymi, która robi robotę na ekranie w tym filmie. Byłem, widziałem, z czystym sumieniem polecam. To po prostu dobre kino. Dziś o 18 poleca Radio Gra.
1: Reklama.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
3: Hyundai Toruń. Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
4: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz ketchup Włocławek bez cukru, dwa rodzaje, 450 gramów, 4,99 sztuka. Kaszanka grillowa JBB, 13,99 kg. Surówka Dominik, różne rodzaje, 300 gramów, 2,99 sztuka. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
5: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości, ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń, Mickiewicza 28, lokal 3.
6: Song of Songs Festival znowu gra. 12 czerwca w Fosie Zamku Krzyżackiego wystąpią Małe TGD, TGD, a z nimi Roxy Węgiel i Mateusz Ziółko. A na koniec specjalny benefis Tomasza Budzyńskiego z udziałem zaproszonych gości. Zapraszamy o 18. Wstęp wolny. Współorganizatorem wydarzenia jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
7: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
8: Citroën.
9: Cyberbezpieczeństwo z niebezpiecznikiem. Porady survivalowe z EDC. Bezpieczne finansowanie rozwoju Twojego biznesu. Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy zaprasza na bezpłatny dzień otwarty. Spotkajmy się w Funduszu Pożyczkowym przy ulicy Sienkiewicza 38 w Toruniu 18 czerwca o godzinie 11. Sprawdź szczegóły www.dnieotwarte.kpfp.org.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
10: Po reklamie.
11: To jest Radio Gra.

0: To jest dawka muzycznej popołudniowej energii United Nations, Out of Touch, za chwilę Britney Spears, ale jeszcze wcześniej sprawdzamy, co w pogodzie, bo ta w tym tygodniu tak mocno w kratkę i poświeci, i popada, i może zagrzmieć. Szczegóły niebawem.
1: Reklama.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmij już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
3: Hyundai Toruń. Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
4: Tajnie skrywana receptura włoskich pizzaiolo. Niezwykle chrupiące ciasto. Aksamitny sos z włoskich pomidorów. Najlepsze włoskie wędliny i sery. Tak, to ona. Genialna pizza zdobywcy tytułów Mistrza Włoch i Mistrza Europy Valerio Valle. Koniecznie spróbuj mistrzowskiej pizzy w Tutti Santi. Tutti Santi Toruń. Ulica Żółkiewskiego 5.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
8: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.

0: TGD. TGD, a z nimi Roxy Węgiel i Mateusz Ziołko. A na koniec specjalny benefis Tomasza Budzyńskiego z udziałem zaproszonych gości. Zapraszamy o 18:00. Wstęp wolny. Współorganizatorem wydarzenia jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
1: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
2: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
1: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
2: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonie MG Plichta w Toruniu. Szosa Bydgoska 82.
3: MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
4: Po reklamie.
5: Pogoda w Toruniu naprawdę dzisiaj bardzo szybko się zmienia. Na niebie przeplatanka słońca i chmur, opady deszczu, a dość silny wiatr. I nadal obowiązuje także ostrzeżenie meteo dotyczące burz, które mogą występować dzisiaj w naszym mieście. Alert jest ważny do godziny 20.
6: To jest Radio Gra.

0: Sound and Grace na finał naszego spotkania. Pięknie dziękuję. Niech moc popołudnia, wieczoru będzie z wami. Spokojności państwu życzę. My słyszymy się jutro po godzinie 13 w Radiu Gra, a po 6 po naszym serwisie stary przejmie Przemek Grabowski. Marcin Miśniewski, dziękuję i do usłyszenia.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to! Media Expert, dalej
4: masz. 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
5: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
4: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
6: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
7: Uwaga kierowcy, Avix Oil obchodzi swoje 30 urodziny. Tankujcie z nami i cieszcie się zniżką 30 groszy za litr. Pojazdy mówią tak. Dołączcie do klubu Avix Oil i zyskujcie na każdym tankowaniu. Świętujmy razem. Więcej na avix-oil.pl. Avix Oil, bo jesteśmy stąd.
8: Hello, Kacper. I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
12: Po reklamie.
13: Jest 18, to jest Radio Gra, sprawdzamy najnowsze wiadomości.
14: Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. 150

0: Miejskiego numer 5. Będziemy mieli na pewno też gabinety dla psychologa, jak i logopedy.
1: Mówiła Małgorzata Skibicka, dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia. Zmieniamy temat. Piernikowa Aleja Gwiazd w Toruniu zgodnie z tradycją wzbogaci się o kolejną Katarzynkę. W tym roku odsłoni ją Robert Małecki, jeden z czołowych polskich autorów powieści kryminalnych i thrillerów, związany z Toruniem i naszym powiatem. Oficjalna uroczystość odbędzie się w trakcie Dni Torunia już 26 czerwca o godzinie 18 pod Centrum Kultury Dwór Artusa. Dodajmy, że Święto Miasta, czyli Dni Torunia, zaplanowano od 19 do 28 czerwca. Odbędą się m.in. koncerty, spektakle, kino plenerowe czy warsztaty. Więcej informacji na Gra FM. Już za kilka dni wystartują konsultacje społeczne w sprawie zmian w komunikacji miejskiej. W najbliższy piątek na toruńskich Jordankach odbędzie się otwarte spotkanie inaugurujące. O szczegółach już teraz nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
2: Celem konsultacji jest zebranie opinii na temat proponowanych tras linii tramwajowych i autobusowych oraz częstotliwości kursowania. Propozycje zmian zostały przygotowane na podstawie analiz obejmujących m.in. badania napełnienia pojazdów czy punktualność. Nowy projekt zakłada wprowadzenie cyklicznych rozkładów jazdy i utworzenie linii metropolitalnych oraz ekspresowych, które mają skrócić czas dojazdu z obrzeży miasta do centrum.
1: Kasia, jak możemy wziąć udział w konsultacjach?
2: Oprócz spotkania inauguracyjnego, konsultacje odbędą się także w trzech szkołach podstawowych na terenie miasta 16, 23 i 24 czerwca. Od 15 czerwca mieszkańcy będą mogli zapoznać się z interaktywną mapą zmian oraz wypełnić ankietę online. Opinie będzie można przesyłać również mailowo lub pocztą tradycyjną.
1: Szczegółowe informacje znajdują się na Gra FM. Przypominamy, że cały czas obowiązuje ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla Torunia. Chodzi o burze, które mogą występować dzisiaj w naszym mieście do godziny 20. Możliwe są jeszcze intensywne opady deszczu i dość silny wiatr. Jeżeli chodzi o noc, to powinno się już uspokoić. Temperatura spadnie do 11 albo 12 stopni Celsjusza i już raczej bez opadów.
3: Hej, cześć, witajcie po 18 po godzinach w Radiu Gra w trwający jeszcze Dzień Przyjaciela. Proszę wykonać telefon do przyjaciela, jeżeli ktoś zapomniał. Mam dla was hiciory pełne energii, także już na lato będą klasyki, także winylowe, ale teraz to też klubowy klasyk odświeżony ostatnio. Bibi Rexha i Faithless, słuchać tu Insomnie w numerze New Religion.

No bo przecież jeszcze trzy razy wtorek i będziemy już na wakacjach, dlatego przypominam, wakacyjny dżem. Underdog Project, same dżem. O, właśnie taki wakacyjny dżemik, taki śliwkowy, najlepszy, albo truskawkowy. No mamy przecież sezon na truskawki. Można robić dżemy, jeżeli komuś się nudzi przed wakacjami. No i w kuchni do tych truskawek wilki teraz w Radiu Gra.

0: Kto z was pamięta, jak DJ Gromi wykonywał swój taniec węża, reprezentując Polskę na Eurowizji? To ten właśnie DJ w kapeluszu przed chwilą w numerze Light Me Up. I słuchajcie, on jeszcze robi tego węża. Jeżeli gdzieś tam w wakacje będzie blisko was, to warto wybrać się na jego plenerowe występy. A za chwilę wystąpi u nas Alesso. Wrócimy także do klasyki. Robert Palmer, UB40. Zrobi się tak już, wiecie, no wakacyjnie, słuchając piosenki I'll Be Your Baby Tonight.
1: Reklama.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
3: Hyundai Toruń, Szosa Lubicka 15, telefon 56 66 33 000.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: No, to jedziemy.
11: Tato, czy dziś ja prowadzę?
10: Jasne, w końcu to twój dzień.
11: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe. Jesteśmy w salonie Cherry.
12: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.

Niech muzyka nie przestaje grać, Rihanna niech nie przestaje także na budowie, bo mamy hicior na urodziny dla budowlańca. To Mariusz, który świętuje swoją 30 dzisiaj, no o tej porze chłopaki już po robocie, dopiero co. Tak więc Mariusz, z tej okazji cała ekipa budowlana przesyła ci życzenia solidnego zdrowia, mocniejszego niż beton B30, no i portfela pełnego jak dobrze załadowana wywrotka. Mariusz, wszystkiego naj, wielu udanych inwestycji i spełnienia marzeń, twoja ekipa. Chłopaki, ile bierzecie, czy dajecie zniżki dla słuchaczy Radia Gra, bo sprawdzałem ostatnio ceny na kafelki, jakaś zniżka by się przydała. Mariusz, dla ciebie Sophie and the Giants, nasza nowość, Loser, no i oczywiście liczymy na rabaty najlepszego.

0: Sezon to Dawid Podsiadło, no i tak, mamy sezon na truskawki i mogę się pochwalić, staniały już tak, że zrobiłem sobie po raz pierwszy w tym sezonie słynny polski makaron z truskawkami. No słuchajcie, lubię, nie lubię, przynajmniej raz w sezonie można spróbować. Dla tych, co w kuchni z nami po godzinach w Radiu Gra, za chwilę Walk the Moon, przypomnę wam ich hicior Shut Up and Dance.
1: Reklama.
2: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
1: Citroen.
3: Leroy, akcja na łazienkę trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: 13 czerwca od 15 do 20 zapraszamy do Muzeum Etnograficznego w Toruniu na wymienialnię tradycji Piknik Międzykulturowy. W programie prezentacje folkloru polskiego, ukraińskiego, białoruskiego, chińskiego i tureckiego. Tradycyjne zabawy, pieśni oraz tańce, pokazy strojów, zdobnictwa, kramy z rękodziełem i przysmakami. Szczegóły na etnomuzeum.pl. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
5: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
6: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu, Szosa Chełmińska 135.
7: Zwinne w miejskiej dżungli, bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu Twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł, BMW X2 już za 799 zł, a BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na Ciebie.
1: Po reklamie.
8: Przypominamy, że cały czas obowiązuje ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla Torunia. Chodzi o burze, które mogą występować dzisiaj w naszym mieście do godziny 20. Możliwe są jeszcze intensywne opady deszczu i dość silny wiatr. Jeżeli chodzi o noc, to powinno się już uspokoić. Temperatura spadnie do 11 albo 12 stopni Celsjusza i już raczej bez opadów.
9: Jest Radio Gra.

ale jeszcze taka ostra końcówka. Słyszeliście te trzaski na winylu? To nasz Italo Disco Classic od The Silent Circle, słynne Touch in the Night. Kiedyś to każdy wujas musiał to mieć u siebie na kasecie. W Polonezie oczywiście, albo w dużym małym Fiacie, albo w Mirafiori. No nie, jak już wujas miał Mirafiori, to w ogóle było na bogato. Zostańcie z Radiem Gra, wracam z hiciorami.

0: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magnat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
6: Po reklamie.

roku, to oczywiście z filmu o tym samym tytule, warto sobie przypomnieć, Artur Gadowski muzycznie w Nowym Jorku, ostatnio na czerwonym dywanie, wczoraj konkretnie na Broadwayu pojawiła się piosenkarka Katy Perry z ukochanym byłym premierem Kanady Justinem Trudeau, tak oficjalnie po raz pierwszy zarączki na czerwonym dywanie, no i już w czwartek Katy Perry na mundialu, bo będzie przecież śpiewać w trakcie ceremonii otwarcia. Venga Boys się nie załapali, ale macie ich teraz w Radiu Gra, słynne Boom, Boom, Boom, Boom. Oczywiście I Want You in My Room.

Na swoim koncie miała tylko kilka hitów, ale każdy niezapomniany to Belinda Carlisle przed chwilą w Radiu Gra, Live a Light On. Słuchajcie, są wiadomości po ostatnim czerwcowym weekendzie z nadmorza. Czy gofry w tym sezonie są droższe czy tańsze? W wielu przypadkach są niestety droższe, dlatego ponawiam pomysł, w szczególności jak ktoś z rodzinką się wybiera nad Bałtyk, lepiej chyba zainwestować po prostu w gofrownicę i zabrać ze sobą na kwaterę. Smacznego! Sabrina Carpenter za chwilę też do gofra może, takiego domowego, czeka jej espresso, no i kawka oczywiście do tego espresso, nie inaczej.

Jeszcze jeden klasyk po godzinach z Radiem Gra, Jermaine Jackson i Pia Zadora, słynne When the Rain Begins to Fall, a ja mam dla was nowy challenge, nowe wyzwanie i to nie jest wyzwanie internetowe, tylko takie po prostu życiowe. Spróbujcie przed wakacjami albo w wakacje pobić rekord w puszczaniu kaczki. Może niekoniecznie rekord świata, który należy do Dugi Isaacsa, który puścił swoją kaczkę na odległość ponad 100 metrów. Wyobraźcie sobie, ale spróbujcie tak, nie wiem, no 20, 30, 50 i koniecznie trzeba to zarejestrować i wysłać oczywiście do Radia Gra. Trzymam kciuki. Za chwilę house'owe klasyki czeka ekipa Daft Punk w słynnym Get Lucky. Teraz chłopaki z Loud Luxury i Love You For Life.

0: od dawna.
1: Nareszcie to nowe męskie granie orkiestra w Radiu Gra. No jeszcze dzień, jeden i nareszcie w czwartek zaczynamy Mundial 2026. No niestety nie będziemy kibicować biało-czerwonym, ale może będziemy kibicować w związku z tym debiutantom, bo debiutantami na tegorocznym Mundialu są m.in. Curaçao, Jordania czy Uzbekistan. No to za kogo trzymamy kciuki? Może jednak za Uzbekistan. Zostańcie z Radiem Gra. Za chwilę kolejny winylowy klasyk. Tym razem Queen na naszym gramofonie w słynnym A Kind of Magic.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
11: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
12: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
11: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
13: Po reklamie.
14: To jest Radio

0: tak to jest, że niektórzy faceci mają to coś i cały czas im się powodzi, w szczególności u płci przeciwnej, a niektórzy mają trochę pod górkę. O tych pierwszych, którzy mają ten urok, Rod Stewart, "Some guys have all the luck". Może jak to pisał i śpiewał, to akurat mu się nie powodziło. Obiecuję, że jutro też będą ciekawe klasyki, nowości i hiciory już tak powoli na wakacje z Radiem Gra. Przemek Grabowski, zapraszam w środę od 18:00. Miłego wieczoru, cześć!
1: Radio Gra.

0: Pan.
1: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
4: Citroën.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
8: Po reklamie.

0: Artur Stochla, dobry wieczór. Zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Trzy miejskie żłobki wzbogacą się o sale sensoryczne, czyli nowoczesne przestrzenie, które wspierają rozwój najmłodszych. Mowa o żłobkach numer 1, 2 i 3. Miasto pozyskało 240 tysięcy złotych na ten cel. Taka sala działa już w żłobku miejskim numer 4.
1: W żłobku miejskim numer 1, 2 i 3 powstaną takie miejsca jak sale sensoryczne. Jest to miejsce przede wszystkim dla najmłodszych, które pozwala na rozwijanie sprawności ruchowej, na rozwój koordynacji, koncentracji, ale to też jest miejsce na wyciszenie. Taka przestrzeń, która rozwija sprawność sensoryczną, motoryczną. Projekt ten przede wszystkim wpisuje się w nasze konsekwentne działania po podnoszeniu jakości świadczonych usług właśnie dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Ta sala jakby spełnia dwie formy. Poza takim miejscem, jak wspomniałam, wyciszenia, ukojenia, czyli gra świateł, wrażenie takie świetlne dla dzieci, to mamy też takie właśnie motoryczne, sensoryczne maty, zabawki, które pozwalają na pracę oko z dłonią, ale również na pracę całego ciała.
2: Miasto poinformowało właśnie o wspomnianym dofinansowaniu, a w praktyce kiedy te sale sensoryczne mogłyby zacząć działać w żłobkach?
1: Pod koniec maja otrzymaliśmy właśnie informację, że Toruń zakwalifikował się do przyznanego dofinansowania. Jest to kwota po 80 tysięcy dla każdego żłobka. Wymagany jest wkład własny na poziomie 10% całkowitego kosztu projektu. Będą to środki pokryte z budżetu miasta. Czekamy na umowy. Podpisujemy umowy i będziemy mogli dokonać dopiero zakupu i wyposażyć te sale. Oczywiście te miejsca zostały już wyznaczone przez dyrekcję wszystkich placówek.
0: Mówiła Małgorzata Skibicka, dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia, z którą rozmawiała nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Ponad 100 kierunków na 16 wydziałach czeka na przyszłych studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, bowiem trwa rekrutacja na przyszły rok akademicki. Kandydaci mogą wybierać spośród kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich, w tym także w języku angielskim. Nowością w tegorocznej ofercie są studia drugiego stopnia, elektroradiologia i ratownictwo medyczne. Nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska postanowiła sprawdzić, co oferuje Wydział Nauk Historycznych.
2: Na pierwszym stopniu mamy archiwistykę, zarządzanie dokumentacją, archeologię, historię, studia skandynawsko-bałtyckie i wojskoznawstwo. Na drugim stopniu studiów natomiast mamy archiwistykę, zarządzanie dokumentacją, archeologię i historię. Zapraszamy.
3: Dlaczego warto wybrać Wasz wydział?
2: Ponieważ łączymy umiejętności związane z wiedzą o przeszłości, z wiedzą o teraźniejszości, dlatego nasi absolwenci pracują nie tylko w szkole, tak, ale w różnych instytucjach kultury oraz w sektorze prywatnym. No i jednocześnie też dajemy możliwości takiego rozwoju w trakcie studiowania w różnych obszarach. Wspieramy bardzo studentów w poszerzaniu swoich horyzontów.
1: Mówiła dr Agnieszka Rosa. A co oferuje Wydział Humanistyczny?
4: Ja jestem Bartek, jestem na trzecim roku licencjatu na japonistyce na UMK. Też serdecznie zapraszamy. Myślę, że to są naprawdę ciekawe studia. Poznajemy całą kulturę japońską, język od podszewki, od zupełnego zera. Im dłużej jest się na tych studiach, im bardziej się wchodzi w ten japonistyczny świat, tym bardziej widać, jak bardzo on jest fascynujący i jeszcze przez nas nieodkryty. Także to jest definitywnie godne polecenia kierunek.
5: Ja się nazywam Anastazja i też studiuję japonistykę. Również jestem na trzecim roku licencjatu. Na pewno można rozwinąć swoje zainteresowania związane z kulturą, z językiem. Mamy świetnie wykwalifikowaną kadrę, w skład której wchodzą też native speakerzy.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Po przerwie wracamy do tematu rekrutacji na UMK, które w swojej ofercie ma 100 kierunków na 16 wydziałach, 13 w Toruniu i 3 w Bydgoszczy. Na Uniwersytet Mikołaja Kopernika wybrała się nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, żeby sprawdzić, czy między innymi studenci polecają studiowanie w naszym mieście.
2: Dawid Moczulski. Ja w lutym broniłem swoją pracę inżynierską i aktualnie mam rok dziekanki. Skończyłem te studia, trwały 3,5 roku.
3: Czy byś polecił przyszłym studentom Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu?
2: Myślę, że tak. Uważam, że bardzo fajne miasto, bardzo ładne miasto, fajna starówka, fajni ludzie. Te 3,5 roku wspominam bardzo pozytywnie, więc zdecydowanie tak. I uważam, że Toruń powinien być głównie kojarzony z UMK, co nieraz nie jest takie oczywiste w innych rejonach Polski, z czym się spotykam i się dziwię, więc tak, UMK polecam. Każdy, myślę, znajdzie coś dla siebie, jest bardzo dużo kierunków.
4: Nazywam się Antonina Sajek i studiuję historię sztuki na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na UMK warto studiować, zwłaszcza właśnie tutaj, ponieważ mamy bardzo wspierającą kadrę, która podchodzi do nas indywidualnie. Jesteśmy traktowani jako jednostki, nie jako kolektyw i możemy liczyć na wsparcie zarówno akademickie, jak i personalne, więc powiedziałabym, że ta właśnie atmosfera i to, nawet można powiedzieć, rodzinna aura jest bardzo budująca i aż chce się działać.
5: Nikodem Siemiątkowski, studiuję gospodarkę przestrzenną na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej na UMK w Toruniu.
3: Czy warto studiować na UMK, czy warto wybrać Toruń jako miasto?
5: Ja bym powiedział, że Toruń jest warto wybrać jako miasto. Może nie będę do końca obiektywny, bo to jest moje miasto rodzinne. Natomiast tak jak już mi się zdarzyło dosyć dużo miast zwiedzić, tak Toruń jest na tyle mały, że również jak rozmawiam z kolegami, czy też z koleżankami, którzy przyjeżdżają do Torunia spoza, to mówią, że Toruń jest idealnym miastem studenckim, bo jest on mały, ale wciąż jest to miasto, więc też da się zawsze odkryć jakieś nowe perełki.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Teraz w wieczornym magazynie przyglądamy się rynkowi pracy w Toruniu. W tym celu pojawiliśmy się z radiowym mikrofonem w Powiatowym Urzędzie Pracy. Ile jest tam zarejestrowanych bezrobotnych osób?
2: Na koniec maja w Toruniu zarejestrowanych jest 3,5 tysiąca osób bezrobotnych. To więcej niż rok temu, mniej niż w styczniu było zarejestrowanych, ale więcej niż było rok temu. Jeżeli chodzi o stopę bezrobocia, to w tej chwili stopa bezrobocia wynosi ponad 4%, 4,1 w Toruniu. No i jest wyższa niż była rok wcześniej. Rok wcześniej stopa bezrobocia w Toruniu wynosiła 3,5%, więc znaczny wzrost. Podobnie sytuacja wygląda w województwie kujawsko-pomorskim i w Polsce. To jest sytuacja, którą należy obserwować, dlatego że to, co jest bardzo niepokojące dla nas, to drastyczny spadek ofert pracy. I w Toruniu tych ofert pracy jest o 39% mniej wpłynęło w pierwszych miesiącach tego roku niż w zeszłym roku. To jest znaczny spadek i to też się przekłada na liczbę osób zarejestrowanych w urzędach. Mamy mniej ofert pracy, więc więcej osób pozostaje w rejestrach urzędu. Teraz okres letni, więc na pewno trochę więcej ofert pracy sezonowych. To trochę sytuacja się poprawi, natomiast na jesieni myślę, że ponownie wrócimy do tej tendencji zniżkowej.
1: Z Violettą Weroniecką, dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Toruniu, rozmawiała Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
4: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
5: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
7: To ja też chcę.
6: 24, 30.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans. Zdrowid. Jedziemy?
1: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny. Po reklamie.
3: To jest Radio Gra.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Po przerwie wracamy do tematu związanego z zatrudnieniem w naszym mieście. 4,1% to obecna stopa bezrobocia w Toruniu. To więcej niż rok temu w analogicznym okresie. Wtedy wynosiła ona 3,5%. Kim najczęściej są osoby bezrobotne zarejestrowane w toruńskim urzędzie?
2: Co ciekawe, od ostatnich kilku miesięcy u nas to przede wszystkim mężczyzna. Przez wiele lat to kobiety stanowiły większą grupę osób zarejestrowanych w urzędach pracy. Natomiast od kilku miesięcy obserwujemy, że kobiety stanowią około 48% zarejestrowanych w Toruniu. Natomiast 52% to mężczyźni. Zazwyczaj są to osoby, które są między 35 a 45 rokiem życia. Takich osób mamy w rejestrze najwięcej. Osoby, które są gorzej wykształcone, które mają mniejsze kwalifikacje i osoby, które pozostają długo poza rynkiem pracy, czyli osoby długotrwale bezrobotne.
1: To, co jest bardzo niepokojące, to drastyczny spadek ofert pracy i to spadek o 39% w pierwszych miesiącach tego roku w porównaniu do ubiegłego. A na jakie oferty możemy liczyć?
2: Od zeszłego roku po zmianie ustawy muszą być zgłaszane do urzędów pracy oferty jednostek sektora finansów publicznych, czyli takie oferty, które nie zawsze były zgłaszane do Urzędu Pracy. Na dzień dzisiejszy w Toruniu mamy 5 takich ofert. Też oferty muszą zgłaszać do nas pracodawcy, którzy korzystają ze środków publicznych. Jeżeli uczestniczą w przetargach, to tacy pracodawcy są zobowiązani do zgłaszania ofert pracy do urzędu. Ale oprócz tego mamy, tak jak powiedziałam, przeróżne oferty. Mamy oferty na dzień dzisiejszy dla nauczycieli, dla dyrektora szkoły. Najwięcej ofert jest dla ślusarzy, spawaczy, pracowników produkcyjnych. To najczęściej pojawiające się oferty w urzędzie.
1: Mówiła Wioletta Weroniecka, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Toruniu, z którą rozmawiała nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.

0: Reklama.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w

0: Expert.pl. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Po reklamie.
8: Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, witam i zapraszam na magazyn reporterów. Czym zajmowaliśmy się we wtorek? To kilka wątków. Powiemy o rekrutacji na UMK i salach sensorycznych w żłobkach miejskich. Będzie też mowa o bezrobociu w Toruniu. Zajrzymy również do Muzeum Okręgowego w naszym mieście. Zostańcie z nami.
9: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
8: Ponad 100 kierunków na 16 wydziałach czeka na przyszłych studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Trwa rekrutacja na przyszły rok akademicki. Sprawdziliśmy, czy uczelnie polecają sami studenci UMK.
10: Dawid Moczulski. Ja w lutym broniłem swoją pracę inżynierską i aktualnie mam rok dziekanki. Skończyłem te studia, trwały 3,5 roku.
8: Czy byś polecił przyszłym studentom Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu?
10: Myślę, że tak. Uważam, że bardzo fajne miasto, bardzo ładne miasto, fajna starówka, fajni ludzie. Te 3,5 roku wspominam bardzo pozytywnie, więc zdecydowanie tak. I uważam, że Toruń powinien być głównie kojarzony z UMK. Co nieraz nie jest takie oczywiste w innych rejonach Polski, z czym się spotykam i się dziwię, więc tak, UMK polecam. Każdy, myślę, znajdzie coś dla siebie, jest bardzo dużo kierunków.
11: Nazywam się Antonina Sajek i studiuję historię sztuki na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na UMK warto studiować, zwłaszcza właśnie tutaj, ponieważ mamy bardzo wspierającą kadrę, która podchodzi do nas indywidualnie, jesteśmy traktowani jako jednostki, nie jako kolektyw i możemy liczyć na wsparcie zarówno akademickie, jak i personalne, więc powiedziałabym, że ta właśnie atmosfera i to nawet można powiedzieć rodzinna aura jest bardzo budująca i aż chce się działać.
12: Nikodem Siemiątkowski, studiuję gospodarkę przestrzenną na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej na UMK w Toruniu.
8: Czy warto

0: spośród kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich, w tym także w języku angielskim.
1: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
0: Zmieniamy temat. Trzy miejskie żłobki wzbogacą się o sale sensoryczne, czyli nowoczesne przestrzenie, które wspierają rozwój najmłodszych. Miasto pozyskało 240 tysięcy złotych dofinansowania na ten cel.
2: W żłobku miejskim numer 1, 2 i 3 powstaną takie miejsca jak sale sensoryczne. Jest to miejsce przede wszystkim dla najmłodszych, które pozwala na rozwijanie sprawności ruchowej, na rozwój koordynacji, koncentracji, ale to też jest miejsce na wyciszenie. Taka przestrzeń, która rozwija sprawność sensoryczną, motoryczną. Projekt ten przede wszystkim wpisuje się w nasze konsekwentne działania po podnoszeniu jakości świadczonych usług właśnie dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Ta sala jakby spełnia dwie formy, poza takim miejscem, jak wspomniałam, wyciszenia, ukojenia, czyli gra świateł, wrażenie takie świetlne dla dzieci, to mamy też takie właśnie motoryczne, sensoryczne maty, zabawki, które pozwalają na pracę oko z dłonią, ale również na pracę całego ciała.
0: Miasto poinformowało właśnie o wspomnianym dofinansowaniu, a w praktyce kiedy te sale sensoryczne mogłyby zacząć działać w żłobkach?
2: Pod koniec maja otrzymaliśmy właśnie informację, że Toruń zakwalifikował się do przyznanego dofinansowania. Jest to kwota po 80 tysięcy dla każdego żłobka. Wymagany jest wkład własny na poziomie 10% całkowitego kosztu projektu. Będą to środki pokryte z budżetu miasta. Czekamy na umowy. Podpisujemy umowy i będziemy mogli dokonać dopiero zakupu i wyposażyć te sale. Oczywiście te miejsca zostały już wyznaczone przez dyrekcję wszystkich placówek.
0: Mówiła Małgorzata Skibicka, dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia. A skoro już jesteśmy przy temacie żłobkowym, to warto wspomnieć, że dzieci wkrótce skorzystają z nowego żłobka przy ulicy Heweliusza na Jarze. To żłobek miejski numer 5. Placówka startuje od września.
2: Finiszujemy inwestycje na osiedlu Jar. Powstanie nowoczesny żłobek miejski numer 5 dla najmłodszych mieszkańców. Warto dodać, że jest to przestrzeń dostępna dla osób ze szczególnymi potrzebami. Będziemy mieli 6 sal dziennych, 6 sypialni, ale co najważniejsze, własną kuchnię.
0: Dodaje Małgorzata Skibicka.
1: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
0: Teraz przyglądamy się rynkowi pracy w Toruniu. W tym celu pojawiliśmy się z radiowym mikrofonem w Powiatowym Urzędzie Pracy. Ile jest tam zarejestrowanych bezrobotnych osób?
3: Na koniec maja w Toruniu zarejestrowanych jest 3,5 tysiąca osób bezrobotnych. To więcej niż rok temu. Mniej niż w styczniu było zarejestrowanych, ale więcej niż było rok temu. Jeżeli chodzi o stopę bezrobocia, to w tej chwili stopa bezrobocia wynosi ponad 4%, 4,1 w Toruniu. No i jest wyższa niż była rok wcześniej. Rok wcześniej stopa bezrobocia w Toruniu wynosiła 3,5%, więc znaczny wzrost. Podobnie sytuacja wygląda w województwie kujawsko-pomorskim i w Polsce. To jest sytuacja, którą należy obserwować, dlatego że to, co jest bardzo niepokojące dla nas, to drastyczny spadek ofert pracy. I w Toruniu tych ofert pracy jest o 39% mniej wpłynęło w pierwszych miesiącach tego roku niż w zeszłym roku. To jest znaczny spadek i to też się przekłada na liczbę osób zarejestrowanych w urzędach. Mamy mniej ofert pracy, więc więcej osób pozostaje w rejestrach urzędu. Teraz okres letni, więc na pewno trochę więcej ofert pracy sezonowych. To trochę sytuacja się poprawi, natomiast na jesieni myślę, że ponownie wrócimy do tej tendencji zniżkowej.
0: Kim najczęściej są osoby bezrobotne zarejestrowane w toruńskim urzędzie?
3: Co ciekawe, od ostatnich kilku miesięcy u nas to przede wszystkim mężczyzna. Przez wiele lat to kobiety stanowiły większą grupę osób zarejestrowanych w urzędach pracy. Natomiast od kilku miesięcy obserwujemy, że kobiety stanowią około 48% zarejestrowanych w Toruniu, natomiast 52% to mężczyźni. Zazwyczaj są to osoby, które są między 35 a 45 rokiem życia. Takich osób mamy w rejestrze najwięcej. A osoby, które są gorzej wykształcone, które mają mniejsze kwalifikacje i osoby, które pozostają długo poza rynkiem pracy, czyli osoby długotrwale bezrobotne.
0: Mówiła Wioletta Weroniecka, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Toruniu.
1: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
0: Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu nie może narzekać na brak pracy. Zakończyły się roboty w kamienicy pod Gwiazdą, remont trwa w domu Eskenów, a w przyszłym

0: roku ruszy projekt związany ze zmianami w ratuszu staromiejskim. Cały czas dyrekcja walczy także z wilgocią w piwnicach najważniejszego toruńskiego obiektu. Trzeba również bardziej zadbać o konstrukcję domu Mikołaja Kopernika. Dziedziniec obiektu zaczął się zapadać.
1: Żeby móc kontynuować prace archeologiczne, zostaliśmy zmuszeni do tego, żeby działać w kierunku zabezpieczenia dziedzińca domu Kopernika, oficyny domu Kopernika, chylącego się niestety dość niebezpiecznie muru granicznego. Musimy w tej chwili skorzystać z pomocy konstruktorów, architektów, którzy wymyślili coś, co jest mocno zaskakujące, ale jak się okazało, nie niemożliwe. Mianowicie będziemy budować na dziedzińcu komory, betonowe komory, które brzmi to może mało atrakcyjnie, ale proszę mi wierzyć, że widziałam projekty i że myślę, że to będzie coś w naszym Toruniu niespotykanego w naszym mieście. Będzie 5 komór, które będą stanowiły zabezpieczenie przed osuwaniem się dziedzińca, przed osuwaniem się gruntu. Zabezpieczą one przede wszystkim oficynę i sam dom Kopernika, a nie będą widoczne po prostu na zewnątrz. Będzie tam nadal dziedziniec, po którym będzie można chodzić. Wejście do tych komór będzie od strony oficyny, od strony piwnic oficyny. Wewnątrz będzie niewielka ekspozycja, na której pokażemy to, co udało się odkryć w czasie badań archeologicznych.
0: Tłumaczy Aleksandra Mierzejewska, dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu. Zmiany nie ominą także Muzeum Podróżników imienia Tonego Halika. Pozyskano już dofinansowanie na inwestycje w obiekcie przy Franciszkańskiej.
1: Sporo się zmieni, chociażby dlatego, że ta wystawa, która jest w tej chwili, przynajmniej jeżeli chodzi o jej aranżację, bo wiadomo, że zbiory pozostaną, natomiast sama wystawa jest już w jakiś sposób przestarzała, ponieważ nasze muzeum no, idzie do przodu i nie chodzi tutaj o jakieś specjalne trendy aranżacyjne, ale też o wygodę naszych zwiedzających, więc chociażby dlatego pewne rzeczy muszą ulec zmianie. Mamy już w tej chwili gotowy nowy scenariusz, ponieważ bez tego scenariusza nie dałoby rady w ogóle pozyskać dofinansowania, w związku z tym było to absolutnie konieczne.
0: Dodaje Aleksandra Mierzejewska. Cały wywiad znajduje się na naszej stronie internetowej gra.fm.

Fontanna Flisaka w Toruniu. Niezwykła historia, która ożywia Stare Miasto. W samym sercu toruńskiej starówki, na rynku otoczonym przez zabytkowe kamienice i tętniącym życiem o każdej porze roku, stoi wyjątkowa fontanna, która od ponad 100 lat przyciąga uwagę mieszkańców i turystów. To właśnie tutaj, pośród brukowanych uliczek i kawiarni, można spotkać Flisaka. Niepozorną, ale pełną wdzięku postać z brązu, która gra na skrzypcach, otoczona przez 7 zapatrzonych w niego żab. Historia tego miejsca i samej fontanny sięga roku 1914, ale jej korzenie tkwią znacznie głębiej w barwnej toruńskiej legendzie. Figura Flisaka nie została umieszczona na rynku przypadkowo. To nie tylko ozdoba czy kolejny element miejskiej architektury, lecz przede wszystkim pomnik niezwykłego wydarzenia, które według miejscowego podania odmieniło losy miasta i jego mieszkańców. Całość stoi na solidnym betonowym cokole, a sama scena, jaką przedstawia fontanna, nie tylko przyciąga wzrok, ale i rozbudza wyobraźnię, przenosząc każdego obserwatora w czasy, gdy Toruń zmagał się z niecodziennym problemem. Legenda głosi, że dawno, dawno temu nad Toruniem zebrały się ciemne chmury. Miasto, które przez długi czas musiało walczyć z powodziami, w końcu odetchnęło z ulgą, gdy wody się uspokoiły. Niestety mieszkańcy nie nacieszyli się spokojem zbyt długo, bo na Toruń spadła nowa plaga, plaga żab. Nie były to zwyczajne, nieszkodliwe płazy, lecz prawdziwa armia oślizgłych, nieustępliwych stworzeń. Skakały po ulicach, wdzierały się do domów, zapełniały piwnice i nie dawały mieszkańcom chwili wytchnienia. Władze miasta były bezradne. Burmistrz, mimo licznych prób i wydanych edyktów, nie potrafił rozwiązać problemu, a żaby wydawały się odporne na wszelkie próby pozbycia się ich z miasta. Zdesperowani mieszkańcy domagali się skutecznych działań, więc burmistrz postanowił sięgnąć po ostateczne rozwiązanie. Wysłał orędzie na 4 strony świata, ogłaszając, że ten, kto uwolni Toruń od żab, otrzyma w nagrodę nie tylko pokaźną sumę pieniędzy, ale również rękę jego pięknej córki. Wieść o nagrodzie rozeszła się szeroko. Do Torunia zaczęli zjeżdżać śmiałkowie z najodleglejszych zakątków, licząc na sławę, bogactwo i szczęście u boku burmistrzówny. Próbowali różnych sposobów, od siły przez fortele aż po magiczne sztuczki, ale żadna metoda nie przynosiła rezultatu. Żabia plaga trwała, a mieszkańcy tracili nadzieję. Właśnie wtedy, gdy wydawało się, że nic już nie pomoże, przed burmistrzem stanął młody, ubogi Flisak. Był to prosty chłopak, który na co dzień trudnił się żeglugą po Wiśle, a w wolnych chwilach grał na skrzypcach. Miał jednak w sercu podwójną motywację. Od dawna podkochiwał się w córce burmistrza i marzył o lepszym życiu. Choć burmistrz z początku patrzył na niego z niedowierzaniem, ostatecznie zgodził się dać mu szansę, bo każdy miał prawo spróbować swoich sił. Następnego dnia o świcie Flisak pojawił się na starym rynku, trzymając w dłoniach skrzypce. Dookoła niego rozbrzmiewało donośne rechotanie żab, które skutecznie zagłuszało wszelkie inne dźwięki. Młodzieniec rozpoczął grę, na początku cicho, niemal niesłyszalnie, a potem coraz odważniej, aż melodia wypełniła cały rynek. Nagle nastąpiła cisza. Żaby zahipnotyzowane dźwiękami skrzypiec przestały rechotać i zaczęły uważnie obserwować Flisaka. Wykorzystując ich skupienie, młody muzyk powoli ruszył w stronę bramy chełmińskiej, cały czas grając. Za nim, niczym zaczarowane, podążyły wszystkie żaby. 7 najodważniejszych usiadło wokół niego, reszta podążała dalej. Flisak prowadził je przez miasto aż na bagniste przedmieścia, gdzie zakończył swój występ. Od tego momentu żaby nigdy już nie wróciły do Torunia. Za swoje niezwykłe dokonanie Flisak otrzymał nagrodę, zarówno pieniądze, jak i rękę ukochanej córki burmistrza. A na pamiątkę tego wydarzenia wiele lat później wzniesiono jego pomnik, który najpierw stanął na terenie ratusza, a następnie został przeniesiony na stary rynek, gdzie znajduje się do dziś. Fontanna Flisaka to nie tylko piękny element miejskiej architektury, ale przede wszystkim symbol nadziei, odwagi i niezwykłej siły muzyki. Dla mieszkańców Torunia i odwiedzających miasto turystów jest ona przypomnieniem, że nawet w najtrudniejszych chwilach warto wierzyć w nieoczywiste rozwiązania i nie bać się sięgać po marzenia. To także dowód na to, jak ważne są legendy i opowieści, które budują lokalną tożsamość i sprawiają, że miejsca takie jak toruński rynek nabierają wyjątkowego charakteru.

franciszkański kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu to prawdziwy klejnot gotyckiej architektury, który od wieków wyróżnia się na tle rynku staromiejskiego. Monumentalna bryła tej świątyni od razu przyciąga wzrok nie tylko swoim rozmiarem, ale i detalem architektonicznym, który odzwierciedla kunszt dawnych mistrzów budownictwa. Charakterystyczne strzeliste okna witrażowe zakończone ostrymi łukami są kwintesencją gotyku, a ich smukłość i wysokość będzie podkreślają dążenie do nieba, typowe dla tego stylu. Wyjątkowość kościoła podkreślają również wieżyczki wieńczące prezbiterium. Zbudowane przez franciszkanów są one skromne, pozbawione nadmiernych zdobień, zgodnie z zakonem, który stawiał na prostotę i umiar. Całość z zewnątrz prezentuje się niezwykle dostojnie i stanowi nieodłączny element toruńskiej starówki. Historia tej świątyni jest równie fascynująca jak jej architektura. Franciszkanie zostali sprowadzeni do Torunia około roku 1239 przez zakon krzyżacki. Prace nad wznoszeniem zabudowań klasztornych rozpoczęły się w połowie XIV stulecia i trwały aż do XV wieku. Przez kilka wieków zakon funkcjonował w Toruniu, jednak w połowie XVI wieku franciszkanie opuścili miasto, a już w roku 1557 kościół stał się świątynią ewangelicką. Zabudowania klasztorne przekształcono w przestrzeń edukacyjną. Powstało tu gimnazjum protestanckie, które z czasem zyskało miano szkoły akademickiej. W północnej części prezbiterium w roku 1636 powstało mauzoleum, gdzie pochowano Annę Wazównę, królewnę o niezwykłej historii. Po wydarzeniach znanych jako tumult toruński, które miały miejsce w roku 1724, opiekę nad klasztorem przejęli Bernardyni. Jednak już od roku 1830, po kasacie zakonu, kościół stał się świątynią parafialną. W 2001 roku otrzymał dodatkowy tytuł Sanktuarium Błogosławionego Księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego. Wnętrze świątyni to prawdziwa skarbnica zabytków sakralnych z różnych epok. Z czasów franciszkańskich zachowały się XIV-wieczne malowidła ścienne w nawie południowej oraz XV-wieczne stal, czyli ławki zakonników umiejscowione zarówno w prezbiterium, jak i przy wejściu od strony zachodniej. Okres protestancki pozostawił po sobie epitafium rodziny Najserów w południowo-zachodniej części kościoła, na którym znajduje się najstarsza panorama Torunia, pochodząca z końca XVI wieku. Z tego czasu pochodzą również XVII-wieczna, bogato zdobiona ambona oraz imponujące organy w nawie głównej. Najbardziej spektakularną pamiątką z czasów bernardyńskich jest ołtarz główny z roku 1731. Przedstawia on scenę zwiastowania Maryi, nad którą unosi się korona podtrzymywana przez czterech aniołów. Całość otacza siedem kolumn ustawionych w kształt litery M, symbolu Maryi. W okresie przełomu XIX i XX wieku w kościele pojawiły się witraże w stylu neogotyckim, które do dziś rozświetlają wnętrze świątyni kolorami. Fragmenty oryginalnych XIV-wiecznych witraży można podziwiać w Galerii Sztuki Gotyku w Ratuszu Staromiejskim. Ważnym elementem historii kościoła jest postać Anny Wazówny. Królewna urodziła się w 1568 roku w Szwecji jako córka króla Jana Wazy i Katarzyny Jagiellonki, siostry Zygmunta Augusta. Młodość spędziła na nauce języków obcych, teologii i muzyki. W tym czasie przeszła na religię protestancką, co na zawsze wpłynęło na jej życie. Po objęciu tronu przez jej brata, Zygmunta III Wazę, Anna przybyła do Polski, jednak ze względu na swoją wiarę nie była mile widziana na katolickim Wawelu. Została starościną ziemi brodnickiej, później golubskiej. Słynęła z dbałości o swoje włości, zakładała ogrody pełne kwiatów i ziół, z których przygotowywano lekarstwa dla potrzebujących. Anna Wazówna cierpiała na wrodzoną chorobę, wgniecenie podstawy czaszki. Zainteresowanie medycyną i poszukiwanie remedium na własne dolegliwości sprawiły, że zleciła Szymonowi Syreńskiemu stworzenie pierwszego polskiego zielnika. Niestety nie udało się znaleźć lekarstwa, a mimo złego stanu zdrowia królewna nie przestawała troszczyć się o poddanych. Zmarła w 1625 roku i ze względu na wyznanie nie mogła być pochowana w kaplicy wawelskiej. Po upływie 11 lat jej bratanek, król Władysław IV Waza, zdecydował, że Anna spocznie w toruńskiej świątyni. Uroczystość pogrzebowa miała charakter królewski, a królewna została pochowana w charakterystycznym biało-czarnym mauzoleum. Po franciszkański kościół w niebie
niebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu to nie tylko miejsce modlitwy i skupienia, ale także żywa lekcja historii, w której splatają się losy zakonów, wielkich rodów i zwykłych mieszkańców miasta. Każdy detal tej świątyni opowiada inną historię, a jej wnętrze zachwyca nie tylko miłośników sztuki sakralnej, ale i wszystkich, którzy chcą na własne oczy zobaczyć, jak przez wieki zmieniało się oblicze Torunia i jego duchowej stolicy.

Chełmża, miasto z historią na wagę złota. Chełmża to miejsce, które na mapie województwa kujawsko-pomorskiego wyróżnia się nie tylko położeniem nad malowniczym jeziorem chełmżyńskim, ale przede wszystkim niezwykle bogatą i niejednokrotnie burzliwą historią. Obecnie według danych Głównego Urzędu Statystycznego z 31 grudnia 2023 roku Chełmża liczyła 13 691 mieszkańców. Jednak za liczbami kryje się opowieść o mieście, które przez stulecia było świadkiem wielkich przemian politycznych, społecznych i kulturowych. Chełmża leży w sercu ziemi chełmińskiej, tuż na zachodnim brzegu jeziora chełmżyńskiego, stanowiąc część malowniczego pojezierza chełmińskiego. To właśnie tutaj, na styku ważnych szlaków handlowych i komunikacyjnych, przez wieki ścierały się wpływy różnych kultur i narodów. Miasto, które do 1251 roku nosiło nazwę Łoza, przez długi czas pełniło funkcję centrum ziemi chełmińskiej, stając się jednym z kluczowych ośrodków, zarówno pod względem administracyjnym, jak i religijnym. Pierwsze ślady obecności człowieka na tych terenach sięgają epoki kamiennej, mezolitu i neolitu. Archeolodzy odnaleźli tu liczne zabytki, w tym kamienne siekiery, które świadczą o długiej tradycji osadniczej. W okresie kultury łużyckiej nastąpił wyraźny rozwój osadnictwa. Pozostałości jednej z osad z tego okresu odkryto w pobliskim Grodnie. Średniowiecze przyniosło Chełmży nie tylko rozwój, ale i pierwsze poważne wyzwania. W 1222 roku gród o nazwie Łoza został podarowany przez Konrada I mazowieckiego biskupowi misyjnemu Prus Chrystianowi. W połowie XIII wieku, dokładnie w 1243 roku, z inicjatywy Wilhelma z Modeny utworzono diecezję chełmińską z siedzibą właśnie w Chełmży, co uczyniło miasto ważnym ośrodkiem religijnym. Wkrótce zaczęto wznosić monumentalną katedrę, jeden z największych kościołów gotyckich na ziemi chełmińskiej. Pierwszym biskupem został Heidenreich, sprawujący swój urząd od 1246 do 1263 roku. Wiek XIII i XIV to czas nieustannych najazdów i zniszczeń, przede wszystkim ze strony Prusów i Litwinów. W 1286 roku gród i katedra zostały niemal doszczętnie zniszczone. Odbudowa trwała długo, a prace przy katedrze zakończono dopiero około 1359 roku, nadając jej wyjątkowo monumentalny charakter. Chełmża w cieniu wielkich wydarzeń miasto wielokrotnie zmieniało przynależność państwową. Po przegranej przez krzyżaków bitwie pod Grunwaldem, biskup chełmiński Arnold Stapil złożył w Chełmży hołd królowi Władysławowi Jagielle. Jednak już po pierwszym pokoju toruńskim miasto wróciło pod panowanie zakonu krzyżackiego, by po drugim pokoju toruńskim na stałe znaleźć się w granicach Królestwa Polskiego jako część Prus Królewskich. Odbudowa Chełmży po licznych wojnach i pożarach przebiegała bardzo powoli. Miasto nie mogło się równać z okolicznymi potęgami, takimi jak Toruń czy Chełmno, i przez długi czas pozostawało w ich cieniu. W drugiej połowie XVI wieku liczba mieszkańców wynosiła około 850 osób, a przed 1776 rokiem populacja spadła do zaledwie 520. Kolejny przełom nastąpił po pierwszym rozbiorze Polski. 15 września 1772 roku Chełmża znalazła się w granicach Królestwa Prus. Władze pruskie rozpoczęły intensywną germanizację i napływ ludności niemieckiej. Pod koniec XVIII wieku protestanci stanowili niemal 1/4 mieszkańców miasta. W 1882 roku rozpoczęto budowę wielkiej cukrowni, która stała się największym tego typu zakładem w Europie tamtych czasów. Powstanie węzła kolejowego przyczyniło się do rozwoju gospodarczego Chełmży. Jednak wraz z rozwojem przemysłu i administracji nasiliły się także działania germanizacyjne, co wywołało silny opór polskiej ludności. W latach 1906-1907 w chełmżyńskich szkołach odbyły się strajki dzieci przeciwko nauczaniu religii w języku niemieckim. Był to element szerszego ruchu oporu wobec polityki pruskich władz szkolnych. Po zakończeniu I wojny światowej na mocy traktatu wersalskiego Chełmża ponownie znalazła się w granicach odrodzonej Polski. Jednak miasto musiało zmierzyć się z nowymi problemami, masową emigracją ludności niemieckiej oraz skutkami kryzysu ekonomicznego z 1929 roku, który doprowadził do wzrostu bezrobocia i pogorszenia warunków życia. Wybuch II wojny światowej przyniósł Chełmży kolejne dramatyczne przeżycia. We wrześniu 1939 roku miasto zostało zajęte przez Niemców, którzy rozpoczęli brutalną politykę eksterminacyjną wobec polskiej
inteligencji oraz prowadzili przymusowe wysiedlenia i wywozy na roboty przymusowe. Ludność była zmuszana do wpisywania się na niemiecką listę narodowościową, a wszelki opór spotykał się z terrorem. Wyzwolenie Chełmży nastąpiło 26 stycznia 1945 roku, kiedy to miasto zostało zajęte przez jednostki 70. Armii II Frontu Ukraińskiego. Walki o miasto były zacięte, życie straciło 374 żołnierzy radzieckich. Dziś Chełmża to miasto, które łączy bogatą historię z nowoczesnością. Spacerując ulicami można podziwiać zabytkową katedrę i ślady dawnej świetności, a jednocześnie dostrzec, jak miasto zmienia się i rozwija. Chełmża pozostaje ważnym punktem na mapie regionu kujawsko-pomorskiego. Miejscem, gdzie przeszłość spotyka się z teraźniejszością, a historia wciąż żyje w pamięci mieszkańców. To tutaj nad brzegiem jeziora historia Polski i Europy odcisnęła swoje wyraźne piętno, czyniąc z Chełmży miasto wyjątkowe. Nie tylko na papierze, ale przede wszystkim w sercach tych, którzy na co dzień tworzą jego niepowtarzalny klimat.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
3: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
4: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
5: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxi Gramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Ale sztosy!
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
8: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
9: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
0: Radio Gra. Hity pełne energii.

Lipno, miasto z bogatą historią i wyjątkowym klimatem. Lipno to nie tylko punkt na mapie województwa kujawsko-pomorskiego, ale przede wszystkim miejsce o wyjątkowej przeszłości i niepowtarzalnym charakterze. Miasto będące siedzibą powiatu lipnowskiego oraz gminy wiejskiej Lipno przez wieki odgrywało ważną rolę w regionie ziemi dobrzyńskiej. Dziś, licząc ponad 13 300 mieszkańców, łączy w sobie tradycję z nowoczesnością i zachwyca zarówno mieszkańców, jak i odwiedzających. Historia Lipna sięga czasów prehistorycznych. Już w I wieku przed naszą erą na tych terenach istniały osady kultury łużyckiej. Wczesnośredniowieczna osada funkcjonująca tu od X wieku była integralną częścią państwa Piastów. W kolejnych wiekach Lipno i ziemia dobrzyńska wielokrotnie stawały się areną burzliwych wydarzeń. Od najazdów Litwinów i Krzyżaków w XIII i XIV wieku przez odbijanie miasta podczas wojny polsko-krzyżackiej po ostateczne potwierdzenie przynależności tych ziem do korony Królestwa Polskiego na mocy pokoju toruńskiego w 1411 roku. W 1349 roku Lipno uzyskało prawa miejskie na prawie chełmińskim, co otworzyło nowy rozdział w jego historii. W XV i XVI wieku miasto stało się znaczącym ośrodkiem wytwórczym oraz siedzibą Sądu Ziemskiego Ziemi Dobrzyńskiej. Przez kolejne stulecia Lipno pozostawało miejscem obrad sejmików ziemskich i popisów szlachty, co podkreślało jego rangę w regionie. Wiek XIX i XX przyniosły Lipnu kolejne zmiany administracyjne. Po drugim rozbiorze Polski miasto znalazło się pod panowaniem pruskim, następnie w Księstwie Warszawskim, a od 1815 roku w Królestwie Polskim pod zaborem rosyjskim. W czasie powstania styczniowego mieszkańcy Lipna aktywnie uczestniczyli w walkach przeciwko rosyjskiemu zaborcy, co niestety przyniosło wzmożoną rusyfikację i represję. XX wiek to czas wielkich wyzwań, ale i odrodzenia. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku Lipno ponownie znalazło się w granicach Polski. W okresie okupacji niemieckiej podczas II wojny światowej miasto doświadczyło wielu dramatycznych wydarzeń, w tym zbrodni na ludności polskiej i żydowskiej. Po wojnie Lipno wracało do życia, przechodząc kolejne reformy administracyjne. Od 1999 roku jest siedzibą powiatu lipnowskiego w województwie kujawsko-pomorskim. Lipno położone jest malowniczo na Pojezierzu Dobrzyńskim, przecięte przez rzekę Mień. To właśnie tu jako trzecie w historii ziemi dobrzyńskiej uzyskało prawa miejskie i stało się lokalnym centrum administracyjnym oraz gospodarczym. Niegdyś miasto było miejscem sejmików ziemskich, co czyniło je ważnym punktem na mapie politycznej regionu. Miasto może poszczycić się wieloma zabytkami, które przypominają o jego bogatej przeszłości i wielokulturowym dziedzictwie. Najważniejsze z nich to Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, gotycka świątynia zbudowana w 1388 roku, wzniesiona prawdopodobnie na miejscu wcześniejszego kościoła. Po licznych przebudowach i remontach zachowała fragmenty gotyckiej architektury, a w jej wnętrzu uwagę przyciągają rokokowe ołtarze boczne z elementami barokowymi oraz witraże w oknach prezbiterium i nawie. Kościół ewangelicko-augsburski, neogotycka budowla z lat 1865-1868, będąca świadectwem obecności i działalności protestantów w mieście. Neogotycka kaplica cmentarna z 1837 roku oraz cmentarze różnych wyznań, w tym cmentarz ewangelicko-augsburski i parafii rzymskokatolickiej, to miejsca zadumy i pamięci o dawnych mieszkańcach miasta. Ratusz klasycystyczny, wzniesiony po 1831 roku, będący nie tylko siedzibą władz miejskich, ale także jednym z najbardziej rozpoznawalnych budynków w Lipnie. Domy z XIX wieku oraz pozostałości po dawnych synagogach. Stara synagoga, na której miejscu obecnie znajduje się apteka nowa, i nowa synagoga z początku XX wieku, dziś przekształcona w dom towarowy, przypominają o wielokulturowości miasta. Szczególną uwagę zwraca także park miejski założony w 1914 roku. Położony na wzgórzu morenowym o powierzchni około 11 hektarów, łączy w sobie cechy naturalnego drzewostanu i założenia parkowego. Wśród licznych gatunków drzew dominują sosny i dęby szypułkowe. Symbolem wolności jest tu Dąb Wolności, posadzony w 1918 roku. Na pamiątkę odzyskania niepodległości park zdobią zabytkowa drewniana altana z 1924 roku, polana z okrągłym kwietnikiem i pomnik niepodległości przy północnym wejściu. W okresie międzywojennym park został doceniony na arenie ogólnej.
ogólnopolskiej i europejskiej za wzorowe nasadzenia drzew, a wejście na jego teren było wówczas płatne. Dziś amfiteatr z muszlą koncertową, powstały pod koniec lat 70., jest miejscem licznych wydarzeń kulturalnych. Historia Lipna to opowieść o przemianach i wyzwaniach, z którymi musieli mierzyć się jego mieszkańcy na przestrzeni wieków. Od osady łużyckiej przez ważny ośrodek ziemi dobrzyńskiej po współczesne miasto z szeroką ofertą kulturalną i bogatym dziedzictwem. Dziś Lipno to miejsce, gdzie historia spotyka się z codziennością, a liczne zabytki i zielone przestrzenie zachęcają do spacerów i odkrywania kolejnych fragmentów miejskiej przeszłości. To właśnie tutaj, na Pojezierzu Dobrzyńskim, bije serce regionu pełnego tradycji, a jednocześnie otwartego na nowe wyzwania i możliwości.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.

0: Reklama.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu. Na filu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Wszystko brzmi lepiej
6: w harmonii.
5: Dwa głosy współgrają
6: ze sobą.
5: Przekazują z lekkością
6: trudne wiadomości,
5: które łatwiej przyjąć. Na przykład: kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
6: betonowy mur.
5: Lub: mamo, zwolniłam się z pracy, by
6: zostać influencerką.
5: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
6: Harmonizer.
0: Po reklamie.
7: To jest Radio Gra.

0: reklama.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.

0: sekund. Nie chcę płynąć znów pod prąd. Poczułem, jak bardzo mnie wciąga twoje oczy ci ścieżką, ale wliczyłem je w kosz tam.
1: Znowu myślę o tobie, ty przy ognisku leci heatwaves. Gaśnie już tę nogę, ponad nami jest tylko deszcz. To co między nami mognie, a potem długo tuschnie. Śleż za mną listy gończe, ale już

0: Piękny on.
1: Kto?
0: Kupon z Polomarketu.
2: Do Polopo.
3: Kupon 20 zł. Do 12 czerwca zrób zakupy za minimum 49 zł i odbierz kupon 20 zł na zakupy za minimum 99 zł w sobotę 13 czerwca. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto łopatka wieprzowa bez kości, produkt polski, 11,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 15,49.